0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

usiąść obok Jezusa, który spotyka się ze swoimi uczniami. Spróbuj wsłuchać się w słowa kierowane do nich oraz poczuć ich emocje.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Wróciło 70.

dwóch z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika. A nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

Uczniowie wracają do Jezusa po swoim ewangelizacyjnym sukcesie. Są w euforii. Ekscytują się tym, co udało im się zrobić. Wyrzucili z opętanych złe duchy. Dokonali takiego cudu, jaki widzieli wcześniej w wykonaniu samego Jezusa. Są z siebie dumni i jednocześnie pełni wdzięczności Bogu. Pomyśl o swoich mniejszych lub większych osiągnięciach, których doświadczyłeś w ostatnim czasie.

Jezus pokazuje uczniom, że jest obecny w ich radości, euforii, powodach do dumy. Wszystko, co jest dobre i co spotyka uczniów tu, na ziemi, jest odbiciem nieba. Jezus zachęca, aby w każdej z tych dobrych rzeczy zauważać Jego obecność, troskę i wsparcie. Spróbuj poszukać takiej Jezusowej obecności w tym, co dobrego ostatnio Cię spotkało.

Jezus zachęca uczniów do uważności na dobro. Zauważanie dobra i miłości, czyli obecności Boga w codziennym życiu, jest tym, czego inni mogą pozazdrościć uczniom. Zastanów się, w jaki sposób Bóg ostatnio objawił swoją obecność w twojej codzienności. Poszukaj Go w tym, co proste i zwyczajne.

Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika. A nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

Na koniec tego spotkania opowiedz Jezusowi to, co właśnie teraz wydaje Ci się ważne. Spróbuj przyglądać się temu, jak On na to reaguje.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107 i 2 FM. Tu Radio Rodzina.

Radio Rodzina.

liścia niby płomy. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny w

3 minuty pozostały do godziny 8. Od października w ramówce radiowej zachodzi zmiana i transmisja mszy świętych w sobotę będzie miała miejsce właśnie o godzinie 8, także już za chwileczkę przeniesiemy się do katedry wrocławskiej, by uczestniczyć we mszy świętej.

0: stajemy jako uczniowie Jezusa Chrystusa przy Chrystusowym ołtarzu. A dzisiejsze słowo zapewnia nas, gdy jesteśmy Jego uczniami, to nasze imiona zapisane są w niebie. Jesteśmy bliscy Panu Bogu i chcemy naszą relację budować, szczególnie przez modlitwę, przez to spotkanie eucharystyczne. Dziś, przeżywając też pierwszą sobotę miesiąca, wypraszajmy przez ręce Maryi potrzebne łaski także i dziękujmy za wszelkie dobro, które otrzymujemy od Boga przez jej ręce. Wypraszajmy Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę i wstawiennictwo Maryi, świętego Józefa dla Grzegorza w życiu codziennym. Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę i wstawiennictwo Maryi dla Karola. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy dla całej rodziny Drabickich, rodziny Kani, rodziny Krzyżowskich i Szali. Prośmy o nawrócenie Natalii. Prośmy o zdrowie dla mamy, o zdrowie dla taty, o powrót do pełni sił. Powierzmy nasze sprawy i nasze intencje na początku tej Eucharystii. Powiedzmy Panu Bogu, przepraszam za wszystkie nasze słabości i zaniedbania, byśmy z czystymi sercami uczestniczyli w ofierze miłości. Panie Jezu, Ty powołałeś Kościół, abyśmy we wspólnocie uczyli się Twojej miłości. Zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, Ty umierając na krzyżu dałeś nam swoją Matkę, abyśmy przez nią uciekali się do Ciebie, zmartwychwstałego Pana, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, Ty jesteś stale obecny pośród nas, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz

0: Wszechmoc, udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Czytanie z Księgi Hioba. Hiob odpowiedział Panu: wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? W oczach wzniosłych mówiłem: to zbyt cudowne, ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem. Kaję się w prochu i w popiele. Potem Pan błogosławił Hiobowi tak, że miał 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem z kremem do powiek. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob 140 lat i widział swych synów i wnuków, 4 pokolenia. Umarł Hiob stary i w pełni sił, i w pełni dni. Oto słowo Boże.
2: Amen.

Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom. Dobrze to dla mnie, że mnie

wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie. Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków.

Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał Twoje napomnienia. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza nie

0: wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Miłosiernemu Bogu, który od całego Kościoła odbiera należną cześć i chwałę, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór Maryi zawsze wiernie służył Bogu i ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby swoim życiem wyśpiewywali Bogu radosne fiat. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby przez dialog i z szacunkiem dla drugiego człowieka zaprowadzali na świecie pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za kraje dotknięte klęskami głodu i wojny, aby podźwignęły się dzięki pomocy społeczności międzynarodowej. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach tej mszy świętej, w intencjach, które mamy zapisane w naszych sercach, które zanosimy z ufnością przez ręce Maryi. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych, których imiona są zapisane w naszych sercach, aby Bóg, bogaty w miłosierdzie, przyjął ich do chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich obecnych na tej mszy świętej, abyśmy poruszeni mocą Ducha Świętego płonęli miłością do Boga i zapalali nią innych. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, ufamy, że Ty zawsze nas wysłuchujesz. Prosimy Cię, nie dozwól nam ani w tym, ani w przyszłym życiu odłączyć się od Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całym stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciało Chrystusa i nie strzeże nasz słowa.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Niech to Boże błogosławieństwo otwiera nasze oczy na Boże działanie. Wiele widzieliśmy i Bóg ma swoim uczniom wiele do pokazania, szczególnie dobra miłości, piękna, ostatecznie chwałę nieba. Błogosławionej niedzieli życzę nam wszystkim, błogosławionej soboty. Niech ten dzień będzie obfity w dobro, w miłość, w obecność Pana Boga, Matki Bożej w naszej codzienności.

0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stroń do piekła.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Ósma 42 na zegarach, Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy sobotę z Radiem Rodzina. Troszeczkę zmian od października w naszej ramówce się pojawiło. Między innymi właśnie to, że sobotnie msze święte będą transmitowane o godzinie 8. Już teraz rozpoczynamy ten dzień. Zespół Perfect na dobry początek.

0: Reklama.
1: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera. Ukośnik oferty pracy.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
0: Reklama.

0: Radiu Rodzina, już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 12 stopni na termometrach i sporo chmur na niebie. Dziś te chmury będą praktycznie przeważały nam i będą obecne z nami przez calutki dzień. Temperaturowo do 22 stopni, jednak w odczuciu nie będzie aż tak ciepło, jak mogłoby się to wydawać. W tym momencie też duża i gęsta mgła towarzyszy nam.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Publikacja zatytułowana O siłach zła jest określana mianem zaginionej książki arcybiskupa Sheena. To dzieło odtworzone po latach z jego rozproszonych tekstów, kazań i notatek przez księdza Dave'a Tomaszyckiego. Już ponad pół wieku temu ostrzegał przed kulturą, która odrzuca Boga, relatywizuje prawdę i ucieka od krzyża. Dostrzegał rodzący się zamęt moralny, fascynację przemocą, kult przyjemności oraz coraz wyraźniejszą obecność tego, co tradycja chrześcijańska nazywa działaniem sił zła. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy.
2: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witam Was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Dzisiejszy dyżur po raz pierwszy będzie wyglądał nieco inaczej. No i już teraz na naszej antenie zapraszam Was na audycję Muzyka ze starej płyty. Na dobry początek Urszula Sipińska i kawałek Poziomki. Spędzimy więc ten czas przy dawnych dźwiękach, ale myślę takich, które każdy z nas zna i każdy z chęcią do nich wraca. Tak więc już teraz Poziomki na antenie Radia Rodzina.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Już za chwileczkę na naszej antenie usłyszycie jeden z największych polskich przebojów. Będzie to kawałek Windą do nieba zespołu 2 plus 1 z 1978 roku. Ten utwór kryje w sobie wiele zaskakujących faktów, a także i ironicznych historii, no bo jak spojrzymy gdzieś tam na te wszystkie chociażby wesela, na których byliśmy, bardzo często ten utwór się tam pojawiał. No a jak się wsłuchamy w tekst piosenki, no to wychodzi tutaj dość taka smutna prawda o ślubie, bo piosenka, no choć bywa chętnie grana na weselach i wybierana na pierwszy taniec, tak naprawdę opowiada o nieszczęśliwej pannie młodej. Utwór, tekst ukazuje kobietę, która wychodzi za mąż bez miłości wyłącznie po to, żeby uciec przed samotnością. Autor tekstu, Marek Dutkiewicz, zainspirował się obserwowanymi w urzędach stanu cywilnego pannami młodymi, które w dniu ślubu wcale nie wyglądały na szczęśliwe. Piosenka zadebiutowała, a także i odniosła ogromny sukces w 1978 roku, zdobywając nagrody m.in. na festiwalu w Sopocie. I już teraz 2 plus 1 na naszej antenie.

0: Dzisiejsza pogoda, myślę, pokazuje nam drugą odsłonę jesieni, ale w moim mniemaniu równie piękną, chociaż taka pogoda gdzieś tam sprawia, że pojawia się coraz więcej myśli o tym, że nadchodzą już te chłodniejsze dni, a jeżeli chodzi o chłodniejsze dni, no to tutaj właśnie okres jesienno-zimowy w naszym kraju, w mieszkaniach i domach. W tym czasie wzrasta ryzyko powstawania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. No i tutaj właśnie też muszę zaznaczyć, że ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej, która promuje montaż czujek dymu i tlenku węgla, czyli czadu w domach. Głównym jej celem jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. W tym roku na Dolnym Śląsku Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy, mówi Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska.
1: Zaczynamy sezon grzewczy i stąd przypomnienie także o bezpieczeństwie mieszkańców Dolnego Śląska w ich własnych domach. I o tym, by czuć się całkowicie bezpiecznym, należy pamiętać o czujce. Czujce dymu czy czujce tlenku węgla, który może uratować nam życie. Przypomnę o statystykach. Tylko w tym roku, w 2026, a przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, stąd też wizyta pana prezesa, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka, uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu.
0: Państwowa Straż Pożarna rozdała już ponad 12 tysięcy urządzeń, mówi starszy brygadier Andrzej Fischer, zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia, a pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, który w tym roku, przypominam, wydaliśmy około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
0: Konserwacja i zdrowy rozsądek to podstawa, by chronić swoje życie, zaznacza Maciej Rogala, mistrz kominiarski, prezes Izby Kominiarskiej, oddział Wrocław.
3: Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. Przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. Nie wiem, czy Państwo tutaj może nie było powiedziane, to w czasie powiedzmy letnim nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo i wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
0: W poprzednim sezonie grzewczym, to okres od 1 października do 31 marca, w Polsce było 69 ofiar śmiertelnych, a akcja Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa trwa corocznie od 1 października do 31 marca. Więcej szczegółów o tej kampanii znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Czasem o poranku bardzo trudno jest wstać, znacie to? Ja w tym celu mam zawsze ustawione kilka budzików. Czasami zdarza się też, że mimo tego, że głośno dzwonią, to ich nie słyszę i śpię sobie smacznie dalej. Ostatnio przebudził mnie dopiero drugi alarm, no i gdy otworzyłam oczy, zobaczyłam, że przy telefonie, dzwoniącym telefonie, stoi mój kot. I tak stoi i wygląda, jakby chciał wyłączyć ten budzik. Ja to zrobiłam jednak szybciej, no i w odpowiedzi na to on tylko ziewnął, popatrzył na mnie i poszedł spać na swoje miejsce.
1: Tu Radio Rodzina.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyż

Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłeś?

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Parara, parara.
3: Audycja parara. Ze starej płyty.
4: Piosenka jest dobra na wszystko.
5: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.00.

0: W dzisiejszych czasach podczas Igrzysk Olimpijskich bije się wiele rekordów. Rekordy świata, rekordy Europy, kraju, ale też i te, jeżeli chodzi o prędkość, o szybkość, o przeróżne rzeczy, między innymi również o wiek. Czy zastanawialiście się kiedyś, kto był najmłodszym, prawdopodobnie najmłodszym w historii mistrzem olimpijskim? Jeżeli nie, no to ja powiem wam, że też nie i okazuje się, że prawdopodobnie najmłodszy w historii mistrz olimpijski pozostaje anonimowy. Chłopiec zdobył medal na igrzyskach w 1900 roku, mając zaledwie kilka lat. Jak to się stało? No to już właśnie wam opowiem. Otóż holenderska drużyna wioślarska pierwotnie startowała z dorosłym sternikiem, ale po porażce z francuską łodzią w eliminacjach zespół zorientował się, że trzech dorosłych mężczyzn na pokładzie to zbyt duże obciążenie. Przed finałem wioślarze przypadkowo wybrali dziecko z paryskiego tłumu na nowego sternika. Chłopiec był tak lekki, że do łodzi trzeba było dodać obciążenie, żeby zachować równowagę. Ta mniejsza waga okazała się jednak kluczowa, bo drużyna wygrała wyścig, pokonując francuską łódź na drugim miejscu o zaledwie 0,2 sekundy. Historycy olimpijscy szacują, że chłopiec miał wtedy około 8 lat, choć niektórzy badacze twierdzą, że mógł mieć 12 lub 13 lat. Po zwycięstwie cała trójka zapozowała do jednego, jedynego zachowanego zdjęcia, a potem chłopiec zniknął w tłumie i nigdy więcej go nie odnaleziono. W oficjalnych archiwach olimpijskich nigdy też nie wymieniono jego imienia, jest po prostu opisywany jako nieznany francuski chłopiec. Przez lata pojawiały się też różne teorie na temat jego tożsamości i do dziś. Tożsamość najprawdopodobniej najmłodszego mistrza olimpijskiego w historii pozostaje jedną z największych zagadek świata sportu.
1: Dzień, kiedy cię zobaczę, 100 wieków niechaj trwa.

Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina, że w

0: Mniemym kinie pti triano.
1: Słuchajcie, natrafiłam wczoraj na taką historię, która myślę bez problemu mogłaby być sfilmowana. Otóż wydarzyła się ona w okolicach 1955 roku. Właśnie w tym roku szwedzki żeglarz Åke Viking podczas rejsu przez Atlantyk postanowił wrzucić do morza butelkę z romantycznym listem zaczynającym się od słów do kogoś pięknego daleko stąd. Jednak wrzucając tą butelkę nie spodziewał się odpowiedzi. Był to raczej żartobliwy gest skierowany w nieznane. Kilka miesięcy później butelkę tę znalazła 15-letnia Paolina, mieszkająca na sycylijskiej wsi. Zaintrygowana wiadomością poprosiła lokalnego nauczyciela o pomoc w przetłumaczeniu listu i wspólnie zdecydowali się odpisać. Tak rozpoczęła się niezwykła korespondencja między młodą Włoszką a szwedzkim żeglarzem, która trwała ponad 2 lata i stopniowo przeradzała się w głębokie uczucie. W 1958 roku Åke przyjechał na Sycylię, by poznać Paulinę. Spotkanie tylko potwierdziło to, co rodziło się w listach, czyli zakochali się w sobie i postanowili się pobrać. Ich historia, romantyczna i pełna przypadku, przyciągnęła ogromne zainteresowanie mieszkańców wyspy. Na ich wesele, według relacji, przyszło nawet 4000 osób, co sprawiło, że uroczystość przeszła do lokalnej legendy, a małżeństwo okazało się trwałe, bo Åke i Paulina pozostali razem przez ponad 4 dekady, aż do jego śmierci w 2001 roku. Ich życie stało się jednym z najsłynniejszych przykładów miłości, która narodziła się dosłownie z wiadomości w butelce. No i co, nie uważacie, że nadaje się to na film?

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: zawróciła mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

Mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak to

Kierowcy mogą odetchnąć. Paliwo od dziś trochę tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Papież zwrócił się do

0: za olej napędowy 7 zł i 88 groszy. Prokurator z Opola usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Henryk W. został zatrzymany we wtorek na autostradzie A4, po tym jak policjanci zauważyli, że ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Przyznał się do zarzutu, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia. Został też zawieszony w obowiązkach służbowych i stracił stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
1: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu i jest do tego zobligowany prawem. A pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje. I mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł, więc to są te przedmioty niebezpieczne. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Musi być wydzielona strefa wokół takiej osoby, odprawa może być wstrzymana. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
0: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubnym liderem są turyści na lotnisku Kraków-Balice.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym. Potrafi ona bowiem ukazać to, co niewidzialne i wyrazić pragnienia ludzkiego serca poszukującego prawdy i Boga, mówił Leon XIV na audiencji dla artystów zaproszonych do Watykanu. O szczegółach Marek Wereza z Vatican News.
3: Papież zauważył, że sztuka przechwytuje wszelkie pytania ludzkiego serca i sprawia, że można je usłyszeć, zobaczyć i nimi się dzielić. Leon XIV odwołał się do słynnych słów świętego Augustyna: niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie.
4: L'arte, quando è autentica, è animata da questa inquietudine.
3: Autentyczna sztuka jest ożywiana tym niepokojem. Dlatego dla Kościoła sztuka nigdy nie była czymś drugorzędnym, lecz fundamentalnym miejscem słuchania, gdzie można poznać aspiracje i rany ludzkości, jej pragnienie piękna, sprawiedliwości i pokoju, jej poszukiwanie sensu.
4: Sulla sua ricerca di senso.
0: Papież wskazał też na znaczenie kultury w dobie sztucznej inteligencji, gdzie algorytmy powielają to, co już zostało stworzone.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Zachmurzenie praktycznie całkowite. Mgła jeszcze troszeczkę gdzieś tam się miejscami unosi, widzę ją z okna, a na termometrach 13 stopni. Dziś zachmurzenie nie będzie nas opuszczało przez cały dzień. Chmury będą nam towarzyszyły, jednakże temperatury troszeczkę nam jeszcze wzrosną do 22 stopni, ale to w okolicach godziny 16 dopiero.
6: Reklama.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić. Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
8: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
7: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
8: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
7: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
8: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
7: Więcej informacji na simwrocław.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone

0: kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
3: Reklama.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem na naszej antenie rozpoczniemy radiowy konkurs, w którym do zdobycia będzie zestaw książek od wydawnictwa Media Rodzina. Co trzeba będzie zrobić? No to już szczegóły za chwileczkę. Tymczasem na naszej antenie Kenny Loggins i kawałek Footloose. Troszeczkę się rozruszamy.

To był zespół Republika na zegarach 10.16, a ja przychodzę do Was z naszym dzisiejszym konkursem. Mamy dla Was zestawy książek od wydawnictwa Media Rodzina. Wśród pozycji mamy coś zarówno dla dorosłych, jak i dla młodych, więc można by rzec, że każdy znajdzie coś dla siebie. A jak wiecie, myślę, gdzieś tam te książki zawsze się kojarzą z jesiennymi wieczorami, żeby tak się, można tak sobie usiąść, zawinąć się w kocyk, wziąć herbatę gorącą, no i właśnie jakąś książkę do poczytania, więc możemy powiedzieć, że to tak po to właśnie, by umilić Wam jesienne wieczory. Żeby zdobyć taki zestaw książek, wystarczy, że do nas zadzwonicie na numer 71 322 20 22 i opowiecie, w jaki sposób korzystacie z pięknych jesiennych dni. Ja przypomnę numer telefonu 71 322 20 22. W jaki sposób wykorzystujecie jesienne dni, jak je spędzacie. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w zabawie i myślę, że w sumie taki pomysł na spędzanie jesiennych dni mogą nam podrzucić już teraz Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski.

No i czyż to nie jest idealny sposób na spędzanie jesiennych dni? Myślę, nie tylko tych ładnych, ale i w ogóle tak nostalgicznie się zrobiło na naszej antenie, więc ja przypomnę, jeżeli chcielibyście otrzymać książki od wydawnictwa Media Rodzina, już teraz możecie do nas dzwonić 71 322 20 22. My w deszczowej tematyce pozostajemy. Już teraz kawałek Nieprzemakalni na naszej antenie.

0: I tym sposobem mamy 10:25 na zegarach. Ze mną jest nasza słuchaczka, pani Małgorzata. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgorzato, dodzwoniła się do nas pani w sprawie naszego konkursu, czyli chciałaby pani otrzymać zestaw książek od wydawnictwa Media Rodzina i Radia Rodzina. Czy to się zgadza?
1: Tak, zgadza się.
0: To bardzo mi miło z tego powodu. Na początku takie pytanie. Jak mija pani sobota?
1: No sobota mija jak zwykle na porządkach, na robieniu tego, czego w tygodniu nie ma czasu zrobić. Także trzeba trochę zakupy zrobić, pranie zrobić, posprzątać, a później na działkę.
0: Czyli na działce też jakieś prace jeszcze ogrodnicze, czy już też troszeczkę połączone z odpoczynkiem?
1: A jedno i drugie, bo to nie ma siły, żeby tak cały czas robić, ale trzeba trochę robić, a trochę odpoczywać. Także
0: to prawda.
1: Teraz jesień to dużo pracy jest na działce.
0: Ale też jak się na przykład w przerwie od takiej pracy na działce, to można po prostu się nacieszyć tą przyrodą, która teraz tak widzimy się tak zmienia przepięknie.
1: Zgadza się, różne kolory są w liści, czerwone, zielone, żółte, spadają liście, trzeba je grabić, zamiatać, żeby był porządek. Porządek musi być.
0: To prawda, ale też przy okazji jakieś kasztany może pozbierać, jeżeli akurat jest kasztan na działce.
1: No akurat na działce na szczęście nie ma kasztana, bo by cały cień dał na działkę, ale w pobliżu rosną orzechy laskowe, które też teraz są na czasie, spadają z drzew i można zbierać i sobie jeść.
0: To prawda. No dobrze, przejdźmy do naszego konkursu. Konkurs polega na tym, że po prostu chciałabym, żeby opowiedziała nam pani, w jaki sposób korzysta pani z takich pięknych jesiennych dni, jakie mieliśmy niedawno, no i też w sumie dzisiejszy dzień równie pięknie się zapowiada.
1: Tak. Mogę już zacząć?
0: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Z pięknych jesiennych dni korzystam między innymi właśnie na działce, że robię różne prace, a przy okazji oglądam, jak liście przebarwiają się na różne kolory, na czerwony, żółty, zielony, w zależności od tego, jakie drzewo jest, klony pięknie się przebarwiają, kasztany spadają z drzew. Lubię spacerować alejkami parkowymi w Parku Szczytnickim, który jest niedaleko ode mnie i też tam pięknie jest trawnik, jeszcze ładnie trawka jest zielona, można podziwiać te drzewa, te krzewy, różne cisy i cyprysy tam rosną piękne, także kolory, bogactwo, całe bogactwo kolorów jest teraz i trzeba korzystać z tego i robić zdjęcia i podziwiać, jak pięknie się przeobraża przyroda i zieleń w różne kolory, bo później jak już przekwitnie, jak już nie będzie, jak już spadną te liście, no to już nie będzie liści, nie będzie tego piękna. A teraz jeszcze trzeba korzystać z tego i cieszyć się tymi kolorami jesieni.
0: No, powiem pani, że jak opowiadała pani, to ja aż się tak rozmarzyłam, widziałam ten park i te uliczki, te drzewa, ale tak sobie myślę właśnie już od jakiegoś czasu, że w sumie to wiosna i jesień to są takie pory roku, kiedy tak najbardziej to wszystko widać, że to wszystko się zmienia, ta przyroda jest taka, no po prostu robi się inna.
1: Tak, bo człowiek po zimie jest spragniony tej zieleni, tego, żeby już rosły jakieś kwiatki, żeby już zieleniły się drzewa, żeby już liście rosły na drzewach, bo jak całą zimę nie ma liści, nie ma zieleni, nie ma kwiatów, to człowiek już spragniony jest na wiosnę, żeby to wszystko kwitło.
0: To prawda.
1: A jesienią z kolei, no to już zaczyna pomalutku wszystko przekwitać i już zimą nie będzie tego.
0: Ale też myślę, po lecie to czekamy na ten moment, kiedy właśnie pojawiają się te poranki, takie chłodniejsze nieco, ale dni ciepłe, no i właśnie też ta zmiana tych kolorów.
1: No dobrze, że mamy taką ciepłą właśnie jesień w tej chwili, bo były zimne dni, a wróciły ciepłe i to jest dobre właśnie, że można korzystać z tego, że można chodzić na spacery, że można na działce coś zrobić, jakieś prace, bo jak było zimno, to nie bardzo.
0: A to prawda, to prawda. No dobrze, pani Małgorzato, bardzo serdecznie dziękuję za telefon, za tą rozmowę na naszej antenie i oczywiście zestaw książek od wydawnictwa Media Rodzina trafia w pani ręce. Więc i skoro jesteśmy na antenie, to jeszcze wykorzystajmy ten moment. Czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: O, mogę pozdrowić moich synów i mojego męża i moje wnuczki, dwie dziewczynki.
0: To my się do tych pozdrowień dołączamy i życzymy wszystkiego dobrego i dobrej i miłej soboty. Proszę się nie rozłączać, pozostać...
1: Jeżeli mogę jeszcze prosić o coś, to chciałam prosić o piosenkę, taka ładna piosenka kiedyś była w 70-tych latach, Jesień idzie przez park. To chyba Czerwone gitary śpiewają.
0: Oczywiście, piosenka będzie za chwileczkę na naszej antenie, więc wszystko będzie. Dziękuję bardzo. Proszę się nie rozłączać, pozostać na linii.
1: Dziękuję również i życzę miłego dnia.
0: Dziękujemy.
1: Z Panem Bogiem.

10:37 już na zegarach, a przed chwileczką słyszeliśmy na naszej antenie naszą słuchaczkę, panią Małgorzatę, która poprosiła o utwór Czerwonych Gitar, Jesień idzie przez park, a więc już teraz zgodnie z tą prośbą Czerwone Gitary zagrają na naszej antenie.

10.40 już na zegarach. Ja przypominam, jak już wychodzimy z tej jesiennej atmosfery, że dziś mamy dla Was zestaw książek od wydawnictwa Media Rodzina. Cały czas jeden zestaw jeszcze czeka na kogoś z Was. 71 322 20 22. Dzisiejszy nasz konkurs polega na tym, żeby po prostu opowiedzieć nam, jak korzystacie, jak spędzacie te piękne jesienne dni, ale te troszkę takie może z gorszą pogodą również możecie opowiedzieć, jakie spędzacie.

0: już teraz przenosimy się na Ostrów Tumski, bo dzisiaj tutaj będzie miało miejsce ważne wydarzenie dla wszystkich młodych z Archidiecezji Wrocławskiej. Otóż oficjalne otwarcie Domu dla Młodych, a także i kolejnego roku działalności duszpasterstwa diecezjalnego, duszpasterstwa młodzieży będzie miało miejsce. Tak więc wiele się będzie dziś działo na Ostrowie Tumskim i to właśnie młodzi są zaproszeni na to szczególne wydarzenie. Modlitwa, świadectwo, koncert, wspólne świętowanie i właśnie oficjalne otwarcie Domu dla Młodych. Tak będzie przebiegało pierwsze powakacyjne spotkanie młodych Archidiecezji Wrocławskiej. Przyjęcie już dziś na Ostrowie Tumskim zainauguruje działalność, nowy rok działalności diecezjalnego duszpasterstwa młodych we Wrocławiu. W tym roku odbędzie się ono właśnie pod nazwą Przyjęcie. Ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży, zaprasza wszystkich młodych na dzisiejsze wydarzenie.
1: Więc startujemy o godzinie 12 w samo południe w Archikatedrze Wrocławskiej. Tam będzie okazja do tego, żeby młodzi się ze sobą trochę wspólnie, razem pomodlili. Będzie świadectwo, będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi także. Potem będzie msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa. Także wtedy zostaną ogłoszeni nowi dekanalni duszpasterze młodzieży w niektórych dekanatach, gdzie te zmiany nastąpiły. A później wspólnie, razem wszyscy przechodzimy do Domu dla Młodych i mniej więcej, to jest ciężko wskazać godzinę, ale około 14:00, 14:15 wszyscy na dziedzińcu Biblioteki Archidiecezjalnej się spotkamy po to, żeby przeciąć wstęgę, poświęcić ten dom, żeby wszyscy młodzi mogli tam wejść, zobaczyć, dotknąć tego miejsca, a później jedzenie, świętowanie, koncert. Mniej więcej ta taka plenerowa część będzie trwała do około 17:00. W zależności jaka będzie pogoda, chociaż zapowiada się dobra, w zależności też jaka będzie jeszcze frekwencja. Koncert jest planowany około 15:30-16:00, więc ma to formę takiego pikniku. I kiedy młodzież już, część zacznie się rozjeżdżać, a część będzie chciała się skryć w tym domu dla młodych, no to wtedy zaczynamy domówkę, czyli taką imprezkę, potańcówkę z jakimś tam też jedzeniem, żeby ci młodzi po prostu poczuli się tam dobrze i spędzili taki, w taki luźny sposób ten wieczór sobotni.
0: Koncert, o którym słyszeliśmy, będzie to koncert Krystiana Panka, występującego pod pseudonimem Kapę, a w programie również i świadectwo Pauli Jakubik. No i to właśnie otwarcie tej nowej przestrzeni dla młodzieży, czyli Domu dla Młodych, jest jednym z najważniejszych punktów całego spotkania. Spotkanie, które dzisiaj się odbędzie, to tylko początek działań diecezjalnego duszpasterstwa młodych w tym roku duszpasterskim. Co jeszcze będzie się działo?
1: Naszym takim sztandarowym wydarzeniem jest zawsze Światowy Dzień Młodzieży na hali AWF we Wrocławiu. W tym roku to jest 21 listopada, czyli w sobotę przed Niedzielą Chrystusa Króla. To wydarzenie już od kilku lat organizowane ma już swoją markę i gromadzi blisko 1000 młodych ludzi. W tym roku też tak się szykujemy. W tym roku jest 10 lat od Światowych Dni Młodzieży, więc pomyśleliśmy, że warto by było jakiś taki akcent postawić, chociaż ci młodzi nastolatkowie za bardzo nie wiedzą, co to było, bo mieli kilka lat wtedy, ale chcemy im to trochę przybliżyć, dlatego będzie z nami zespół Nie Ma Go Tu. Też chcemy wspólnie z nimi zaśpiewać hymn SDM-u z Krakowa, ale ten Światowy Dzień Młodzieży pod tytułem Odwagi, jam zwyciężył świat nawiązuje już bezpośrednio do Światowych Dni Młodzieży w Seulu, które będą na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku, więc nasza w ogóle szata graficzna nawiązuje do Korei, mamy tam zaproszonych ludzi z Korei, zobaczymy, czy to się uda, żeby oni też coś tam do tych młodych powiedzieli, czy żeby się jakoś tutaj z nimi poznali.
0: To tylko jedno z wielu wydarzeń, które będą miały miejsce w tym roku duszpasterskim. Więcej możecie szczegółów znaleźć na stronie Radia Rodzina, do czego już teraz serdecznie zapraszam, ale o tym Dniu Młodzieży w listopadzie będziemy jeszcze również informować na naszej antenie. A tymczasem powracamy do muzycznej odsłony naszego radia. Kawałek I Should Be So Lucky już teraz na naszej antenie.

0: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 Dzień Jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
1: Zostaw Polki i Polaków!
0: A w tle paliwa. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości.
2: Nie da się nie widzieć.
0: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
2: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
0: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne będzie ustalał minister energii. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
1: Zostaw!

0: alerty, bo jest zagrożenie. No to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
1: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić m.in. szybkie inwestycje. To już 36 lat za naszą zachodnią granicą, dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju. W 1990 roku kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Pogrom na Stadionie Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski. Trener reprezentacji Jan Urban po meczu przyznał, że to czerwona kartka dla rywali i rzut karny Roberta Lewandowskiego zmieniły losy spotkania.
3: Sam początek, kiedy graliśmy 11-11, było widać ogromną determinację, jeśli chodzi o to spotkanie, że drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. I sam początek, były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami. Z tyłu zostawaliśmy z dosyć dużym ryzykiem 1-1. Oczywiście rozmawialiśmy na ten temat, staraliśmy się to skorygować. Natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu.
1: W poniedziałek Polaków czeka jeszcze mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego, który nie może zagrać przez żółte kartki.
4: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Troszeczkę nam się tutaj rozjaśniło, te chmury troszeczkę się rozeszły na niebie i słońce się przez nie przedziera. 13 stopni na termometrach, a w odczuciu nawet i 15, dziś do 22 stopni i zapowiada się dobra pogoda mimo tej sporej ilości chmury na niebie. Jutrzejszy dzień, niedziela, również pod znakiem chmur będzie stała, ale temperaturowo również w okolicach 20 stopni.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem W Bogu nie ma przemocy. Jest to rozmowa dziennikarki Iwony Żurek z jezuitą, założycielem wspólnoty rodzin empatycznych, twórcą popularnego kanału na YouTube Akademia Szczęśliwego Życia. Połączenie perspektywy duchowej i psychologicznej nadaje tej rozmowie bardzo praktyczny wymiar i pokazuje, że nie ma sprzeczności między tym, co Boże i autentycznie ludzkie. Książka dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy. Reklama.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
4: Witam Was bardzo serdecznie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz rozpoczynamy kolejną godzinę. Przypomnę, od 11.45 na naszej antenie będą miały miejsce intencje, ale zanim to nastąpi, to mamy jeszcze jedną słuchaczkę, która opowie nam o swoich sposobach na spędzanie jesiennych dni, ale to za chwileczkę. Tymczasem na naszej antenie Urszula i kawałek Niebo dla Ciebie.

0: Lighthouse Family na antenie Radia Rodzina. Myślę, że też nieco nostalgiczny kawałek, ale równie bardzo przyjemny dla ucha. Z nami tak się składa, na naszej antenie jest już kolejna nasza słuchaczka, pani Brygida. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę nam powiedzieć na początku, skąd pani do nas dzwoni?
1: Ja jestem z okolicy Polanicy Zdrój, Stary Wielisław dokładnie.
0: No więc to nie mogę nie zapytać, jaka pogoda, jak wygląda ta jesień w górach?
1: Jest przepięknie, jest cudownie, jest słonecznie. Pogoda nas naprawdę rozpieszcza, mogę powiedzieć.
0: Idealne warunki na spacery i wędrówki?
1: Tak, bardzo dużo mamy turystów, bardzo dużo rowerzystów. No jeszcze korzystają ludzie z tej pięknej pogody, tak. Spacerują dużo, bardzo dużo.
0: A czy pani ma już jakieś takie jesienne wędrówki po wzgórzach, po okolicy za sobą?
1: Ja powiem szczerze, że nie spaceruję dużo, ponieważ czas mi nie pozwala, dużo pracuję, ale mam dwa psy, z którymi koło domu spaceruję bardzo, bardzo, bardzo dużo. 15-20 minut spaceru to jest minimum, na którym zbieramy w tej chwili liście, kolorowe liście, z których będę robić ciekawe bukiety.
0: A już chciałam pytać, czyli będą zasuszane, czy może niekoniecznie?
1: Tak, ja je troszkę suszę, później lakierem je tam konserwuję, one później pięknie wyglądają przez całą zimę.
0: Czyli takie długotrwałe te bukiety.
1: Tak.
0: No to pani Brygido, pani również chciałaby otrzymać taki zestaw książek od wydawnictwa Media Rodzina. No i nasze pytanie konkursowe dzisiaj polega na tym, żeby właśnie nam opowiedzieć, jak korzysta pani z tych jesiennych dni, z tych ładniejszych, ale może i tych z gorszą pogodą.
1: Tak jak mówię, dużo spaceruję, czytam książki również, bardzo lubię, gramy z rodziną w planszówki, bez telewizora, powiem szczerze, tak spędzamy nasze dni.
0: Czyli wieczory z książkami też się zdarzają?
1: Tak, też bardzo chętnie.
0: Ach, to tak można się, myślę, dobrze odpocząć tak w czasie takich wieczorów bez telewizji, gdzie nie ma takich rozpraszaczy i faktycznie jesteśmy tu i teraz obecni wraz z tą rodziną.
1: Tak, oczywiście.
0: No to proszę nam jeszcze powiedzieć co nieco o tych bukietach. Skąd wzięła się taka pasja u pani?
1: Że słyszałam to od koleżanek, które też to robią i tak mi poleciły. Spróbowałam raz, podobało mi się. Robię to już rokrocznie.
0: A jak, w sensie, czyli to polega na tym, że pani jakby zbiera liście, konserwuje je i potem układa z nich kompozycję?
1: Tak, układam kompozycję, robię takie różyczki, to się tak zwija, wiąże i później można na jakimś patyczku to umocować, lakierem zakonserwować i to jest bardzo długotrwałe i piękne kolory ma.
0: Brzmi naprawdę bardzo ciekawie. Pani Brygido, zestaw książek od wydawnictwa Media Rodzina i od Radia Rodzina trafia w pani ręce. Także bardzo dziękuję za telefon, za udział w naszej radiowej zabawie. Czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: Tak, pozdrawiam oczywiście całą moją rodzinę, znajomych, przyjaciół i państwa oczywiście w radiu.
0: My się do pozdrowień dołączamy również i panią pozdrawiamy. Proszę pozostać na linii, a już teraz na naszej antenie coś dla tych, którzy chcieliby jeszcze tak nieco lata. Alvaro Soler i kawałek Agosto już teraz na naszej antenie.

11.34 na zegarach, a więc powolutku czas na zmianę naszej muzycznej playlisty. Już niebawem na naszej antenie rozpoczniemy intencję przed modlitwą południową, a jeżeli chcielibyście się zgłosić i wziąć udział, wypowiedzieć swoje intencje bądź prośby czy podziękowania na naszej antenie, to możecie do nas dzwonić 71 322 20 22. Dzwonimy od 11.45, ale cały czas możecie przysyłać intencje SMS-ami na numer 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam już teraz do włączenia się w ten czas intencji, a także do wspólnej modlitwy, którą rozpoczniemy oczywiście o godzinie 12, a intencje od 11.45.

0: Wybiła godzina 11.45, więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie, ale cały czas też możecie przysłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy, ale także i do włączenia się właśnie w ten czas intencji. W tym momencie mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzie Bożego Brzeg. Proszę modlitwę łaski Boże za stolicę Matynki Boże Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla maleńkiej Klary, no i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wielu łas Bożych za modlitwę stawiennictwem świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie Pani Marii z parafii Szkotle. Za wieloletnie modlitwę za pielgrzymów i podróżującym. Jestem Pani bardzo wdzięczny i pamiętam o Pani codziennej modlitwie i nie zawiodę. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham Waszego radia niemal od 13 lat. Codziennie, jeśli tylko czas na to pozwoli. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za wszystkie intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie, ale też życzymy wszystkiego dobrego i pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałabym podziękować Jezusowi Miłosiernemu i Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane dotychczas łaski. Proszę o dalszą opiekę dla mojej rodziny. Dla zmarłych z mojej rodziny proszę o wieczne niebo. Również proszę o zdrowie dla mojej koleżanki Elżbiety, a dla wszystkich słuchaczy i pracowników rodzina serdeczne pozdrowienia.
0: Bóg zapłaci za telefon i za wszystkie intencje wypowiedziane. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę modlitwę w intencjach wiadomym Panu Bogu. Dziękuję.
0: Bóg zapłać za telefon. No, oczywiście polecamy tą intencję w naszych modlitwach.

mamy też intencje SMS-owe z okazji imienin i urodzin naszej najukochańszej mamy Teresy. Prosimy dla niej o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi. Prosimy także o pokój wieczny dla taty z okazji imienin. Pozdrawiamy serdecznie, Agnieszka i Jacek.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Mario Królowo Polski, Matuchno Kochana, wstaw się u Syna Jezusa Chrystusa z Matki Stałego Miłosiernego. O zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Marii, Krysi. I dziękuję Bogu Wszechmogącemu za moją rodzinę, za wnuki, prawnuki, za córkę, zięcia. I proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla mojej całej rodziny. I proszę o modlitwę do zmarłego Andrzeja Klauzę. O niebo proszę. I proszę o modlitwę za duszę przeszłe cierpiące. Pozdrawiam Katolickie Radio Rodzina. Błogosławionego dnia. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. Wszystkiego dobrego.

proszę o światło Ducha Świętego dla konsylium onkologicznego, które będzie planować leczenie mojej siostry Sylwii na raka płuca. W tej intencji prosi Ewa.

Jeszcze 4, właściwie 3 minuty pozostały do zakończenia intencji i do godziny 12. Jeżeli chcielibyście jeszcze wypowiedzieć swoje intencje na antenie, już teraz możecie dzwonić do nas 71 322 20 22. Cały czas też możecie przesyłać intencje SMS-ami na numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Za ojczyznę, pokój na świecie, za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkie potrzebne łaski dla parafii świętego Alberta Wielkiego, za nieprzyjaciół i o opamiętanie dla krzywdzicieli. Tę intencję nadesłała słuchaczka.

Módlmy się za wszystkich franciszkanów. Proszę o życie wieczne dla babci Heleny, a także dla dziadków Jana i Mariana oraz dla zmarłych z całej rodziny. Zbliża się godzina 12, a więc w naszych intencjach polećmy również papieża Leona XIV, a także módlmy się o pokój na świecie. Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa.

śmierci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie to w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie. O czym więcej Marcin Starzec.
1: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wrócił program CPN, dzięki czemu od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
0: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Minął miesiąc, odkąd wprowadzono zakaz używania telefonów w szkołach. Są jednak placówki, które wyprzedziły reformę i miały już wcześniej w swoich statusach podobny zapis. Dlaczego? Wyjaśnia Monika Chwastowska, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 37 w Katowicach.
4: Telefony pokazywały, jak bardzo dzieci pochłonięte są tym, czym myślę, że nie do końca, co powinno się dziać w szkole. Czyli to jest to miejsce, gdzie dzieci powinny być skupione, skoncentrowane, natomiast telefony, przede wszystkim granie na nich, gdzieś to wszystko zaburza.
5: Wychodzimy z założenia, że jak dzieciaki są w szkole, to mają budować te relacje, komunikację interpersonalną między sobą, a nie siedzieć w komunikatorach.
0: Dodaje pedagog szkolny Alicja Pol. Pedagodzy przyznają, że mimo iż w wielu szkołach zakazy używania telefonów istniały już wcześniej, to jednak odgórny rządowy zakaz robi na dzieciach większe wrażenie.
6: Już teraz w Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, 18 stopni na termometrach, w odczuciu nieco więcej. Dziś temperaturowo do 22 stopni, sporo chmur na niebie, ale spokojnie, jak widać, słońce nam będzie coś nieco się towarzyszyło w ciągu dzisiejszego dnia. Niedziela również pod znakiem chmur na Dolnym Śląsku, ale słońca też nam nie braknie w tym dniu do 22 stopni.
7: Reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
7: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Rodzina.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Mamy już sobotnie popołudnie, piękne sobotnie popołudnie, jak tak wyglądam za okno i dość również przyjemne pod kątem temperaturowym. My Wam jeszcze bardziej będziemy umilać ten czas, a już teraz, żeby tak się stało, George Ezra, kawałek Dance All Over Me już teraz na naszej antenie. No i nie wiem jak Wy, ale ja jakoś bardzo lubię ten kawałek, jest taki... Myślę, w takim swoim brzmieniu bardzo pozytywnie brzmi i gdzieś tam zawsze mi się uśmiech pojawia, a także i gdzieś tam czasem zaczynam nucić. Mam nadzieję, że wy również, a więc już teraz George Ezra na naszej antenie.

0: Zaglądamy już teraz do świata medycyny. Ułamek sekundy na drodze może oznaczać miesiące leczenia, wielogodzinne operacje i konieczność przeprowadzenia kilku etapów terapii. I zaglądamy już teraz do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie rocznie wykonywanych jest około 3,5 tysiąca zabiegów u pacjentów z najcięższymi urazami, w tym przeszło 80 z uszkodzeniami splotu ramiennego. No i skupimy się właśnie na tym przypadku, bo w leczeniu takich przypadków potrzebna jest współpraca wielu specjalistów, odpowiednia diagnostyka i specjalistyczne zaplecze. Jak podkreśla dr Kamila Ludwikowska, zastępca dyrektora do spraw medycznych USK, znaczenie ma zarówno doświadczenie zespołu, jak i dostęp do odpowiedniego sprzętu.
1: Nie ma potrzeby szukać pomocy za granicami, jeśli wszystko, co potrzebne, wszelkie kompetencje i zasoby znajdujemy na miejscu. Działamy na poziomie najlepszym, światowym. Temu wyraz dają też efekty leczenia zespołu pana profesora, zespołu interdyscyplinarnego. W takich sytuacjach liczy się czas działania, kompetencje oraz dostęp do najlepszej aparatury i sprzętu medycznego i wszystkie te elementy znajdziemy właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
0: Hulajnogi elektryczne i inne jednoślady są dziś stałym elementem miejskiego krajobrazu, a wraz z ich popularnością pojawiają się jednak pytania o bezpieczeństwo i skalę obrażeń, z jakimi do szpitali trafiają osoby poszkodowane w takich wypadkach.
1: Niestety wiele czynników sprzyja temu, że młodzi ludzie zachowują się w sposób brawurowy. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y TikTokowych. I tu mowa o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, o nastolatkach, młodych dorosłych. Są to bardzo dramatyczne historie, którym można by było zapobiec. Myślę, że przepisy nakładające obowiązek noszenia kasków częściowo działają tutaj na korzyść, natomiast nadal pozostaje cały obszar urazów narządu ruchu, które zdarzają się w masowej skali w tej chwili, także apel z tego miejsca, żeby nie manipulować na urządzeniach elektrycznych, nie zwiększać limitów prędkości, do jakich zostały stworzone, i żeby faktycznie racjonalnie podchodzić do przepisów ruchu drogowego.
0: Jakie obrażenia najczęściej odnoszą pacjenci poszkodowani w wypadkach z udziałem jednośladów?
1: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji. I proszę Państwa, możemy dyskutować na temat tego, kto ma rację. Czy użytkownik elektrycznego rowera, hulajnogi, który jedzie trasą, na której ma pierwszeństwo, czy kierowca samochodu, który nie uważał, ale to wszystko nie ma znaczenia, dlatego w jakim stanie zdrowia ten młody człowiek znajduje się po takim urazie, w związku z czym zawsze stosujmy zasady ograniczonego zaufania i pilnujmy tych ograniczeń dotyczących prędkości, bo im szybciej jedziemy, tym większa jest siła uderzenia i tym większe uszkodzenia później w organizmie.
0: Splot ramienny tworzy sieć nerwów odpowiadających m.in. za ruch i czucie kończyny górnej. Jego uszkodzenia należą do najbardziej wymagających urazów nerwów obwodowych, a o specyfice takich obrażeń mówi profesor Paweł Reichert, kierownik Kliniki Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki USK we Wrocławiu.
2: Czyli wykonujemy zabiegi endoprotezoplastyki stawów, leczenia złamań i ich powikłań, zwłaszcza urazów nogi, a także zajmujemy się leczeniem urazów ręki i chirurgii nerwów obwodowych, to o czym było wspomniane, uszkodzeń m.in. splotu ramiennego. Czym jest splot ramienny? Najprościej mówiąc, jest to struktura nerwowa, która odpowiada za ruchomość kończyny górnej. Bardzo złożona i leczenie takich pacjentów wymaga przede wszystkim zespołu, bo końcowy wynik leczenia to jest zespół chirurdzy, którzy i również inni lekarze, którzy tym zaopatrują takiego pacjenta, a także baza.
0: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest jedynym na Dolnym Śląsku centrum leczenia urazów mnogich, czyli centrum politraumy. Trafiają tu pacjenci z najcięższymi obrażeniami, często wymagający jednoczesnego zaangażowania wielu specjalności.
2: Wykonujemy około 80-90 takich zabiegów w roku. Pacjenci są z całej Polski. To są pacjenci, którzy z reguły pierwotnie są zaopatrywani z powodu innych urazów, złamań przez koleżanki, kolegów gdzieś w Polsce, a do nas trafiają z objawami uszkodzenia płotu ramiennego.
0: Tego typu urazy wymagają bardzo precyzyjnego planowania. Nie ma dwóch identycznych uszkodzeń z płotu ramiennego. W takich przypadkach, w przypadku właśnie takich operacji liczy się nie tylko doświadczenie chirurga, ale również precyzja i odpowiednie narzędzia, ponieważ łączone są struktury nerwowe o średnicy zaledwie kilku milimetrów z wykorzystaniem specjalistycznego instrumentarium i bardzo cienkich nici. Jednym z pacjentów leczonych w USK jest Jonasz Janecki. Rok temu miał on ciężki wypadek motocyklowy. W wyniku zderzenia doznał m.in. złamań obu kości ramiennych i przedramienia, urazów narządów wewnętrznych oraz uszkodzeń obu rąk.
3: Rok temu, a dokładnie 23 września, miałem wypadek. Niestety nie z mojej winy. Sarna wbiegła mi przed motocykl. Wpadłem do rowu o głębokości 1,50 m. Połamałem trzy kości, obie ramienne i przedramienną prawą. Do tego doszł jeszcze krwotok wewnętrzny spowodowany uszkodzeniem śledziony, była uszkodzona wątroba, zapadnięte płuco lewe, trzy żebra złamane. Trafiłem do szpitala w swoich rejonach. Około 4 tygodni leżałem w śpiące farmakologicznej. Po 4 tygodniach wybudzono mnie. Niestety obudziłem się z dość poważnymi uszkodzeniami rąk. Początkowo nie ruszałem ani barkami, ani łokciami. Dłonie były w najgorszej kondycji. Na szczęście wnętrzności udało się wszystko wyprowadzić, więc jeżeli chodzi o aspekty wnętrza, wszystko się doszło do siebie bardzo szybko. 2 tygodnie jeszcze przebyłem na intensywnej terapii. Wiadomo, od początku musiałem się uczyć oddychać własnymi płucami, jeść. Początkowo też nie mówiłem, bo miałem rurkę wsadzoną w szyję. Po 2 tygodniach zostałem wypuszczony na rehabilitację. Niestety się okazało, że w prawym przedramieniu wyżej stan zapalny, musiałem mieć 3 operacje czyszczenia ręki. Niestety mój szpital, w którym pierwszy byłem leczony, nie miał takiego zaplecza medycznego, aby operować sploty. Ówczesny wtedy ortopeda pomógł mi w tym temacie. Na całą Polskę wysłał nitkę informacyjną, czy są jacyś lekarze, którzy mogliby mi pomóc w tym temacie, czy są specjaliści w Polsce. Niestety temat taki bardzo niszowy. Na szczęście udało się.
0: Leczenie ciężkich urazów to nie tylko kolejne zabiegi, ale również i długotrwała rehabilitacja oraz konieczność mierzenia się ze zmianą codziennego życia. W klinice ortopedii, traumatologii narządu ruchu i chirurgii ręki USK leczeni są pacjenci z najbardziej złożonymi obrażeniami narządu ruchu, w tym uszkodzeniami z płotu ramiennego. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław.

0: tym momencie przenosimy się do Złotego Stoku, a konkretniej do osady górniczej, którą dziś wypełniają dynie, jesienne barwy, a także i klimat średniowieczny, bo dziś i jutro trwa tam jarmark pod nazwą Jesień Średniowiecza, na który zaprasza Małgorzata Szumska, prezeska Kopalni Złota.
1: Z moją rodziną wymyśliliśmy jarmark, który nazywa się bardzo przewrotnie, bo Jesień Średniowiecza, i będzie się odbywał na terenie osady średniowiecznej w Złotym Stoku. Już w tym momencie zaczynamy ją zdobić dyniami i różnymi słonecznikami, będzie przepięknie, ale apogeum, taki punkt kulminacyjny będzie 3-4 października. Serdecznie zapraszamy.
0: Co będzie się działo w osadzie podczas tego jarmarku?
1: Będą wtedy lokalni wystawcy, będzie rękodzieło, będą przetwory lokalne, będzie żywa osada, czyli spotkamy średniowiecznych pracowników, którzy będą nam opowiadać o ciężkiej pracy górniczej, będą w rolach i tak dalej, więc będzie mocno aktorsko, no i będą piękne instaspoty dyniowe. I taka ciekawostka jest, że te dynie sama z moją siostrą, z naszymi rodzinami uprawiamy, więc tych kilkaset dyń, które tam zobaczycie, to są naszymi rękoma wyhodowane.
0: Ja tylko przypomnę, jarmark Jesień Średniowiecza w osadzie średniowiecznej, osadzie górniczej w Złotym Stoku odbywa się dziś i jutro od godziny 9 do 17, więc myślę, jakiś pomysł na spędzenie jak nie dzisiejszego dnia, to jutrzejszej niedzieli jest bardzo, myślę, ciekawy pomysł. Szczegóły znajdziecie na stronie Radia Rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie, by tam zajrzeć, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

5 minut nam pozostało do godziny 13. Jak ten czas szybko leci, a więc już teraz zmieniamy troszeczkę muzyczny klimat. Męskie granie, orkiestra, kawałek Wolne Duchy już teraz na naszej antenie, a później godzina 13.

0: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Są nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Kościół katolicki włącza się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, grzmi na portalu X prezydent Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
0: Śledczy sprawdzają teraz jego motywy, powiązania i zabezpieczają dowody cyfrowe i rzeczowe.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kościół katolicki włącza się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy, która rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek. Prymas Polski, delegat KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży, arcybiskup Wojciech Polak przypomina, że o wychowaniu dzieci mówi wprost Pismo Święte.
3: W liście do Efezjan skierowany jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest

0: Temperatury do 22 stopni, to w okolicach godziny 16. Zachmurzenie jest spore, aczkolwiek słońce się przez chmury przedziera i towarzyszy nam. Mimo wszystko powiem szczerze, że dziś bardzo przyjemny i ładny dzień nas jeszcze czeka, więc korzystajmy z tych uroków polskiej jesieni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witam Was serdecznie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem zajrzymy sobie do Międzynarodowego Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i powiemy sobie o obchodach jadwiżańskich, które już jutro się tam rozpoczną, ale tymczasem na naszej antenie myślę taki bardzo słoneczny kawałek Here Comes the Sun, Beatlesi, już teraz na naszej antenie.

0: Jesteśmy na początku miesiąca października, a październik jest silnie związany w archidiecezji wrocławskiej i nie tylko, ze świętą Jadwigą Śląską. No i właśnie z okazji wspomnienia tej świętej, co roku w Trzebnicy obchodzone są obchody jadwiżańskie. W tym roku zainauguruje je już jutro koncert Głębia Matczynego Bólu, który odbędzie się właśnie w Sanktuarium Świętej Jadwigi, a w kolejnych dniach m.in. pielgrzymki, wieczór uwielbienia i centralne uroczystości odpustowe. Koncert Głębia Matczynego Bólu, otwierający doroczne uroczystości odpustowe. O nim mówi ksiądz profesor Bogdan Giemza.
1: Najkrócej mówiąc, podwójny tytuł, bo od początku, jak już było wiadomo, że będzie wykonywany utwór Stabat Mater Pergolesiego, czyli Stała Matka Boleściwa czy Bolesna, to jest jeden jakby klucz, jeden trop, a drugi, tak sobie pomyślałem właśnie zastanawiając się nad tytułem, że również i życie świętej Jadwigi też było naznaczone świętością, ale też było naznaczone cierpieniem, bólem. Stąd też taki tytuł.
0: Koncert odbędzie się 4 października o godzinie 16 z udziałem Dominiki Zamary, Marcelli Parziale i orkiestry Akademia di Santa Sofia w Benevencie. Głównym utworem będzie słynne Stabat Mater, skomponowane przez Giovanniego Battiste Pergolesiego na kilka tygodni przed jego śmiercią. W 1736 roku, które zadziwia sugestywnością muzycznej treści i klarownością konstrukcji.
1: Utwór jakby z natury ma, z jednej strony, no jest to utwór muzyczny, więc no ktoś, kto jest, że tak powiem, melomanem, może od tej strony tylko odczytywać go, ale też no, z racji swojej treści i muzyki jest też takim zaproszeniem do modlitwy, nawet takiej, niektórzy mówią, modlitwie kontemplacyjnej. I stąd też, tak jak pani powiedziała, jest to zainteresowanie tym utworem, można powiedzieć, ponadczasowe i nie tylko związane z wyznaniem, z wiarą katolicką, czy w ogóle z chrześcijaństwem, ale no, można powiedzieć, ogólnoludzkie.
0: Zdaniem księdza Giemzy przesłanie świętej Jadwigi pozostaje aktualne także po ponad 800 latach, szczególnie w kontekście wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
1: Nawiązując chociażby do tego, jak jest przedstawiana w ikonografii święta Jadwiga, najczęściej z kościołem, z figurką Matki Bożej i albo z wyciągniętym jakimś bochnem chleba do biednych, że to, można powiedzieć, no jest ponadczasowe. To jest coś, co powiedzmy, no zawsze, to co powiedział Chrystus, ubogich zawsze będziecie mieli wśród siebie i zawsze będzie ta potrzeba tej wrażliwości serca, tej otwartości na drugiego człowieka.
0: Jednym z ważnych punktów obchodów jadwiżańskich będzie również pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy. Jak mówi ksiądz Giemza, wydarzenie od lat gromadzi tysiące uczestników.
1: 17 października, to jest w sobotę, wtedy jest przewidziana pielgrzymka kobiet, no jako patronki też, no kobiet, patronki, no jako niewiasty, jako, która przeżyła jako matka, wdowa, też i radości, i bóle. I jest przewidziana pierwsza pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy i ja porównuję trochę w skali ogólnopolskiej, to jest pewien fenomen.
0: Ja przypomnę, obchody jadwiżańskie w Międzynarodowym Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy rozpoczną się już jutro koncertem Głębia Matczynego Bólu. Szczegóły znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: podpowiem Wam, jak w czasie jesieni zadbać o jeżę. No i mamy tutaj parę prostych takich instrukcji. Otóż jesienią możemy zadbać o jeżę w następujący sposób, a mianowicie pozostawiając w ogrodzie sterty liści i gałęzi jako takie schronienie, to będzie ich taki domek, możemy zadbać o stały dostęp do świeżej wody oraz po prostu podać im, zostawić w ogródku suchą karmę dla kotów jako pożywienie. Tutaj musimy pamiętać, że nigdy nie dajemy jeżom mleka, bo ono źle działa na ich układ trawienny, ale też jeżeli chodzi o te domki dla jeży, no to tutaj stos liści z gałęziami może stanowić taką idealną zimową kryjówkę dla jeży, ale na przykład możemy też zbudować taki specjalny domek z drewna lub dużej skrzyni po owocach. Możemy go wyłożyć słomą w środku i umieścić go w takim spokojnym miejscu na ogródku. Tutaj też ważne jest, aby taki jeż miał sucho w tym domku, więc dobrze by było go tak umieścić, czy to na przykład pod jakimś drzewem, czy sprawić, żeby był troszeczkę bardziej szczelny niż zazwyczaj. To takie proste kroki, w którymi możemy właśnie przyczynić się do tego, że te jeże dalej będą sobie u nas na ogródku mieszkały i chroniły nas, czy to przed ślimakami, czy to przed czymś innym.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.

My już teraz w Radiu Rodzina przenosimy się i przyjrzymy się nieco kotom, właściwie kotowatym ze świata zwierząt, bo słuchajcie, koci grzbiet to tak naprawdę, niezależnie od wielkości i gatunku, u wszystkich kotowatych występuje dokładnie ten sam schemat ruchowy podczas rozciągania. Jest on bardzo ciekawy, bo w ujęciu biometrycznym polega on na prostowaniu kończyn przednich, czyli wyobrażamy sobie tak koty wyciągające łapki przed siebie i z jednoczesnym wygięciem kręgosłupa oraz nietypowym wyproście kończyn tylnych, czyli chodzi po prostu o, tak jak już mówiłam, koci grzbiet. Działanie to, słuchajcie, ma na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, stymulację układu krążenia, a także optymalizację aparatu ruchu do podjęcia aktywności fizycznej po okresie spoczynku. Czyli jeżeli widzimy, że taki kot właśnie się pręży i wykonuje koci grzbiet, to znaczy, że za chwilę najpewniej gdzieś sobie pobiegnie.

Zbliża się godzina 14, a więc czas powolutku się pożegnać. Ja jednak chciałam was też zaprosić na to, co czeka nas po godzinie 14 na antenie Radia Rodzina, bo będzie się dużo działo. O godzinie 15 koronka do Miłosierdzia Bożego, 16:10 powtórka poniedziałkowej audycji Rodzic ma moc. Dziś gościem Judyty Exner będzie Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta systemowy, a rozmowa będzie dotyczyła stawiania granic. Potem o 17:10 audycja Historia jednego przeboju, tam kawałek z zespołu The Beatles, ale nie zdradzam jaki. O 18:10 zapraszam was na salon dziennikarski, czyli komentarz do aktualnych wydarzeń politycznych, kulturalnych, społecznych, które dzieją się na świecie, a potem oczywiście 21:00 apel jasnogórski. Jutro natomiast rozpoczniemy dzień od mszy świętej z katedry wrocławskiej, którą będziemy transmitować o godzinie 10:00. Ja już teraz bardzo serdecznie dziękuję wam za wspólnie spędzony czas w tą sobotę, w ten poranek i popołudnie. Natalia Wójcik, życzę wam dobrego dnia i do usłyszenia już jutro. A żegnam się z wami kawałkiem w wykonaniu duetu Sanach i Krzysztofa Zalewskiego, Evviva l'arte, już teraz na naszej antenie.

0: Ceny ropy zaczęły spadać przez uwolnienie rezerw. Powiemy też o bombie ekologicznej w Rudzie Śląskiej i o apelu toprowców do turystów. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ceny ropy zaczęły spadać. To dzięki decyzji najbogatszych państw świata grupy G7. Uwolniły one 100 milionów baryłek paliw ze strategicznych rezerw. Rynek zareagował natychmiast. Zapasy mają trafiać na rynek przez najbliższe 4 miesiące. Decyzja państw G7 wpłynie też niedługo na ceny paliw. O kulisach tej sprawy więcej Błażej Kulesza.
1: Uwolnienie zapasów diesla poprzedziły telefoniczne rozmowy prezydentów Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona. Prezydent Francji zwołał nawet wideokonferencję przywódców G7, która była poświęcona cenom paliw. Po niej w mediach społecznościowych Trump napisał, że Europa zgodziła się uwolnić ogromne ilości swoich zapasów diesla, a sprawa wzrostu cen paliwa do silników dieslowskich jest jednym z punktów kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Trump do tej pory obwiniał Ukrainę o wzrost cen oleju napędowego w związku z atakami na rosyjskie rafinerie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bomba ekologiczna w Rudzie Śląskiej. Najnowsze badania gruntu Hałdy Pokój wykazały wielokrotne przekroczenie norm metali ciężkich, w tym cynku i ołowiu. W związku z tym prezydent miasta Michał Pierończyk złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
3: Tak jak na hałdach pogórniczych znajdują się różnego rodzaju pierwiastki, tutaj też je mamy i tu spółka restrukturyzacji kopalń zlecała takie badania Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. No i wynika z nich, że te przekroczenia są, no i trzeba by się zastanowić, co dalej, więc klasycznie my takie hałdy pokrywamy zielenią. Rośliny zatrzymują te metale w glebie, więc one nie są na górze, na powierzchni, więc ludzie nie są narażeni na ich oddziaływanie.
0: Proces rekultywacji hałdy odbywa się etapami. Cały czas jednak mieszkańcy okolicznych domów skarżą się na otaczający ich smród i dym. Istniało ryzyko, że wraz z prowadzonymi na miejscu pracami dochodzi do emisji niebezpiecznych pyłów. I teraz przyszło potwierdzenie, a w jednym z punktów badawczych poziom cynku był niemal 19 razy większy niż dopuszczalna norma. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej. O jego śmierci poinformował rosyjski portal Meduza.
4: 1, 2.
0: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg i może być ślisko i niebezpiecznie, a tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku

0: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki zawierające rozważania Alicji Lęczewskiej. Szczecińska mistyczka, żyjąca w latach od 1934 do 2012, pozostawiła po sobie dwa dzienniki duchowe – Świadectwo i Słowo Pouczenia, będące zapisem jej rozmów z Panem Jezusem, Bogiem Ojcem, Matką Bożą, Archaniołami i Świętymi. W książkach zebrano tematycznie te fragmenty pism Alicji Lęczewskiej, które dotyczą podstaw życia duchowego. Obejmują one trzy kluczowe kwestie – Bożą miłość, Boży plan wobec człowieka oraz ufność jako odpowiedź na zaproszenie Stwórcy. Książki dostępne są we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. Księgarnia poleca również katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
1: Tu Radio Rodzina.

My już teraz w Radiu Rodzina przenosimy się i przyjrzymy się nieco kotom, właściwie kotowatym ze świata zwierząt, bo słuchajcie, koci grzbiet to tak naprawdę, niezależnie od wielkości i gatunku, u wszystkich kotowatych występuje dokładnie ten sam schemat ruchowy podczas rozciągania. Jest on bardzo ciekawy, bo w ujęciu biometrycznym polega on na prostowaniu kończyn przednich, czyli wyobrażamy sobie tak koty wyciągające łapki przed siebie i z jednoczesnym wygięciem kręgosłupa oraz nietypowym wyproście kończyn tylnych, czyli chodzi po prostu o, tak jak już mówiłam, koci grzbiet. Działanie to, słuchajcie, ma na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, stymulację układu krążenia, a także optymalizację aparatu ruchu do podjęcia aktywności fizycznej po okresie spoczynku. Czyli jeżeli widzimy, że taki kot właśnie się pręży i wykonuje koci grzbiet, to znaczy, że za chwilę najpewniej gdzieś sobie pobiegnie.

3 października 1938 roku urodził się Eddie Cochran, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Jego wielki przebój Summertime Blues stał się wiodącym utworem stylu muzycznego zwanego rockabilly.

1956 roku urodził się wrocławski muzyk Mieczysław Jurecki. Przez wiele lat basista grupy Budka Suflera, do której trafił w 1981 roku i grał do roku 2003. W międzyczasie nagrywał solowe płyty jako mechanik oraz brał udział w niezliczonych projektach jako muzyk sesyjny.

3 października 1941 roku urodził się amerykański wokalista Chubby Checker. Swój pseudonim zawdzięczał tuszy. Chubby oznacza pucołowaty i stroją w biało-czarną kratkę.

2015 roku zmarł Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, autor tekstów piosenek i kompozytor. Założyciel zespołów Rhythm Blues, Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni. Pod pseudonimem Jacek Grań napisał teksty do ponad 40 piosenek, które śpiewali m.in. Czesław Niemen, Piotr Szczepanik czy

3 października 1949 roku urodził się Lindsey Buckingham, wokalista, gitarzysta i autor tekstów grupy Fleetwood Mac. W swojej karierze wydał również 6 albumów solowych.

W 2016 roku zmarł Marek Dagnan, poeta, autor tekstów piosenek oraz scenarzysta. Współpracował m.in. z Andrzejem Rybińskim, grupą Czerwone Gitary czy Edytą Geppert. Tekściarz pisał także piosenki do filmu.

14.50 już na zegarach, a więc rozpoczynamy przygotowanie przed koronką do Miłosierdzia Bożego. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy w godzinie Miłosierdzia, czyli o godzinie 15.00.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Szef MON o tak zwanej ustawie przedwojennej. Od jutra wraca pakiet CPN. Przed naszą piłkarską kadrą mecz prawdy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Chcemy wyciągnąć wnioski z wojny na Ukrainie i przystosować swoje prawo, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz o pakiecie przepisów nazwanych potocznie ustawą przedwojenną. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że w jego resorcie trwają prace nad nowym prawem, bo obowiązkiem rządu jest przygotowanie się na najgorsze scenariusze.
1: My zrobiliśmy taką analizę zmian, które tam dokonano, oczywiście w tamtej rzeczywistości prawnej. Nie przenosi się tego jeden do jednego, ale są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
0: Kiedy zapadnie ostateczna decyzja o stałej amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce, temat rozgrzewa polityczne nastroje. O sprawę dziennikarze za oceanem bezpośrednio zapytali Donalda Trumpa. Więcej o aktualnym stanowisku amerykańskiego prezydenta Mateusz Kornas.
2: Donald Trump był pytany o sprawę stałej bazy wojskowej w Polsce przed wylotem na spotkania wyborcze w Teksasie i Oklahomie. Przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump, odpowiadając na pytanie o sprawę bazy sił lądowych w Polsce. Dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł: skąd wiesz, że nie podjąłem? Mogłem już podjąć. To kontynuacja tematu, o którym mówi się ostatnio coraz więcej. We wtorek wiceszef Pentagonu Elbridge Colby we wpisie dotyczącym realizacji strategii obronnej USA potwierdził, że trwa badanie potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce.
0: Pentagon cały czas utrzymuje, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w pozostałych europejskich państwach.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: O ponad złotówkę mniej za litr paliwa. Od jutra wraca pakiet CPN. Rząd podjął decyzję w tej sprawie po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Zasady funkcjonowania programu przypomina Miłosz Motyka, minister energii.
4: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
0: I tak znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Przed naszą piłkarską kadrą mecz prawdy. Biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Rumunią, czyli w teorii najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
5: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest to ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
0: Początek spotkania o 20:45.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Temperaturowo cały czas powyżej 15 stopni, bo te temperatury powolutku już będą sobie tak spadały, aż do 5 stopni nad ranem. Jeżeli chodzi o niedzielę, niedziela pod znakiem chmur, ale też i słońca, temperaturowo 21-22 stopnie to w północnej i centralnej części Dolnego Śląska, a na południu troszkę chłodniej, 18, 19 czy 20 stopni.
7: Reklama.
8: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
10: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
9: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią. przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
10: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu, bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
9: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
10: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy Placu Nowy Targ.
9: Więcej informacji na simwrocław.pl.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Reklama.

0: znalezione w internecie.
1: Ech, kiedyś to były czasy, można tak powiedzieć. No bo w dzisiejszych czasach to, co teraz wam opowiem, no byłoby na ustach całego świata i pewnie wszyscy by się zastanawiali, czy to dobrze, czy to źle. No ale już mówię, o co chodzi. Pewien amerykański prezydent, chodzi o Johnsona, posiadał pewną taką swoją słabość do robienia psikusa swoim wysoko postawionym gościom. Otóż jechał sobie samochodem razem z nimi i w pewnym momencie, słuchajcie, zaczynał udawać, że hamulce wysiadły, jadąc wprost do zbiornika wodnego. No i oczywiście pasażerowie krzyczeli, przerażeni, że zaraz się potopią. On oczywiście też krzyczał i co się okazywało, wpadali do tej wody. Ale jego samochód to była amfibia, tak sprytnie przerobiona, że na pierwszy rzut oka nie było widać żadnych różnic między zwykłym samochodem. I dopiero wtedy wszyscy się uspokajali, a śmiechom nie było końca. No, dzisiaj już takie żarty chyba by nie przeszły. No, przynajmniej nie u wszystkich prezydentów.
0: Znalezione w internecie.

0: W tym momencie przenosimy się do Złotego Stoku, a konkretniej do osady górniczej, którą dziś wypełniają dynie, jesienne barwy, a także i klimat średniowieczny, bo dziś i jutro trwa tam jarmark pod nazwą Jesień Średniowiecza, na który zaprasza Małgorzata Szumska, prezeska Kopalni Złota.
1: Z moją rodziną wymyśliliśmy jarmark, który nazywa się bardzo przewrotnie, bo Jesień Średniowiecza, i będzie się odbywał na terenie osady średniowiecznej w Złotym Stoku. Już w tym momencie zaczynamy ją zdobić dniami i różnymi słonecznikami, będzie przepięknie, ale apogeum, taki punkt kulminacyjny będzie 3-4 października. Serdecznie zapraszamy.
0: Co będzie się działo w osadzie podczas tego jarmarku?
1: Będą wtedy lokalni wystawcy, będzie rękodzieło, będą przetwory lokalne, będzie żywa osada, czyli spotkamy średniowiecznych pracowników, którzy będą nam opowiadać o ciężkiej pracy górniczej, będą w rolach i tak dalej, więc będzie mocno aktorsko, no i będą piękne instaspoty dyniowe. I taka ciekawostka jest, że te dynie sama z moją siostrą, z naszymi rodzinami uprawiamy, więc tych kilkaset dyń, które tam zobaczycie, to są naszymi rękoma wyhodowane.
0: Ja tylko przypomnę, jarmark Jesień Średniowiecza w osadzie średniowiecznej, osadzie górniczej w Złotym Stoku odbywa się dziś i jutro od godziny 9 do 17, więc myślę, jakiś pomysł na spędzenie jak nie dzisiejszego dnia, to jutrzejszej niedzieli jest bardzo, myślę, ciekawy pomysł. Szczegóły znajdziecie na stronie Radia Rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie, by tam zajrzeć, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

0: Minęła godzina 16. W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień okazał się bardzo ładny, mimo tej porannej mgły. No i tak też będzie do końca dzisiejszego dnia jeszcze. Jutrzejszy dzień również zapowiada się słonecznie, ale też i pod znakiem chmur. Równie ciepło, do 22 stopni nawet, a zbliżający się początek tygodnia również temperaturowo pierwsza część jego przynajmniej powyżej 20 stopni.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Był on jednym z najbardziej niezwykłych katolickich kaznodziejów XX wieku. Kapłan, biskup, intelektualista, mistrz słowa, a zarazem człowiek, który z rozmachem nieznanym wcześniej Kościołowi wykorzystał radio i telewizję do głoszenia Ewangelii. Nie bez powodu nazwano go mikrofonem Boga. Jego audycje i programy gromadziły miliony Amerykanów. Znał prezydentów, gwiazdy kina i estrady, obracał się w świecie wielkiej polityki i mediów, a mimo to nigdy nie próbował dopasowywać wiary do ducha epoki. Przeciwnie, przekonywał, że katolik nie może iść za światem wtedy, gdy świat odchodzi od prawdy. Biografia zatytułowana Mikrofon Pana Boga dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witajcie po godzinie 16. Już niebawem o 16.10 zapraszam Was na powtórkę audycji Rodzic ma moc. Dziś gościem Judyty Exner będzie Piotr Kopyto, psycholog i psychoterapeuta zajęciowy, a tematem rozmowy stawianie granic.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Witamy w kolejnej audycji Rodzic ma moc. Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I porozmawiamy dzisiaj, myślę, o dosyć ważnym temacie dla rodziców, jak stawiać dzieciom granice, ale nie tracąc z nimi relacji. Na początek zapytam ciebie, dlaczego dzieci w ogóle potrzebują granic i co im daje to stawianie granic?
3: No każdy rodzic, patrząc na swoje dzieci, może zobaczyć, że one nie zawsze słuchają tego, co mówimy i nie zawsze zachowują się tak, jak chcemy. Przede wszystkim dlatego, że są jakimś osobnym człowiekiem, w sensie, że są inni niż rodzice, ale są takie sytuacje, w których rodzice dostrzegają, że jest jakieś zagrożenie, dzieci ich nie widzą. I to są chyba takie najczęstsze sytuacje, więc myślę sobie, że te granice są po to, żeby dzieci były bezpieczne, no i też, żeby mogły czuć się bezpieczne, bo no jeszcze będąc dziećmi nie mają takich zasobów, żeby te wszystkie niebezpieczeństwa dostrzec.
2: I ja mówię teraz troszeczkę też ze swojej perspektywy, bo jestem mamą i wydaje mi się, że to stawianie granic zwłaszcza małym dzieciom, które często reagują po prostu płaczem, jest to dla nas bardzo trudne i dla nas jest trudne stawianie tej granicy, bo wydaje nam się, że wyrządzamy niejako jakąś krzywdę dziecku. No właśnie, jak stawiać granice w taki sposób, żeby dziecko czuło się bezpiecznie, a nie odrzucone?
3: Tutaj byśmy też się zastanawiali, w jakim wieku są dzieci, no to takim najmłodszym, można powiedzieć. Mamy pewną taką trudność, bo to jest trudność oczywiście dla nas, bo dzieci na szczęście nie mają wtedy jeszcze jakichś takich właśnie zahamowań i jak coś potrzebują, to coś potrzebują, mówią o tym bez, czy sygnalizują to, bez jakichś właśnie takich zahamowań i to jest dla rodziców ważna informacja, bo nie robimy dziecku krzywdy, tylko po prostu dzieci w tym wieku tak mają, że będą bezpośrednio mówiły, znaczy mówiły, jak jeszcze nie mówią, to będą bezpośrednio jakoś
2: dawały znać.
3: Tak, dawały znać i to jest takie, można powiedzieć, nienegocjowalne w tym momencie, nie? Czyli to nie jest jeszcze taki wiek, tutaj myślę o pierwszym roku życia, czy nawet między pierwszym a drugim jeszcze w pewnym sensie też, to nie jest taki wiek, gdzie my możemy stawiać granice, mówiąc na przykład nie płacz już, tak, i że dzieci mają wtedy przestać płakać, nie? To jeszcze nie teraz. I rzeczywiście może to tak wyglądać jak taki szantaż albo jakaś taka bezwzględność, no wiem, że dziecko w tym pierwszym roku życia jest nienegocjowalne, tak, jego potrzeby. No i to w pewnym sensie dobrze, bo to znaczy, że dziecko jest zdrowe, tak, jeżeli informuje nas o tych granicach, znaczy nie o granicach, tylko o potrzebach właśnie. No ale później w kolejnych etapach rozwojowych to już te granice są potrzebne i dzieci nas niejako tak naturalnie zapraszają też do tego rozwojowo, żebyśmy te granice stawiali. Myślę sobie nawet już o tym tak zwanym buncie dwulatka, że to już jest takie pierwsze zaproszenie dziecka, znaczy zaproszenie od dziecka, znaczy nie też zaproszenie dziecka, bo to działa dwie strony, do poszukiwania granic i do jakiegoś ich pierwszego nazywania. I w ogóle tak proponował, żebyśmy podejście do granic sobie trochę zmienili. To znaczy, że granice nie są jakąś czymś, co ma nas właśnie ograniczać, chociaż w tym słowie jest słowo granica, tylko ma coś wyznaczać nam, jakąś przestrzeń. I na początek, jakbyśmy w ogóle pomyśleli sobie o granicach, jakie one by mogły być, no to na granicach w państwach są przejścia graniczne i dobrze by było, żeby w naszych granicach też były przejścia graniczne i żebyśmy my w pewnym sensie decydowali, na ile one są elastyczne, co przepuszczamy, a co chcemy zostawić na tym przejściu granicznym. No chyba, że czujemy się bezpiecznie w jakiejś wspólnocie, to może i być ta granica taka, no można powiedzieć, elastyczna, jak to strefa Schengen na przykład. Tak? To w ten sposób bym patrzył najpierw na granicę, że my chcemy dziecku nie ograniczyć coś, tylko właśnie wyznaczyć jakąś przestrzeń działania i to będzie na każdym etapie rozwojowym dziecka ważne.
2: Mam takie pytanie też najpierw, chcę zarysować taką sytuację, bo w mojej głowie granice jakoś powiązane są z konsekwencją troszeczkę i co się dzieje, jeśli rzeczywiście próbujemy stawiać granice, wyznaczamy tą granicę komunikując coś i spotykam bardzo duży opór, również emocjonalny, w końcu ustępujemy. Sytuacja za jakiś czas się powtarza. Co się dzieje?
3: No to znaczy, że ta granica jest testowana cały czas i sprawdzana, gdzie ona jest. Być może jeszcze nie jest tak wyraźna. No i też sobie myślę o tych konsekwencjach w połączeniu z granicami, to ważniejszym słowem będzie informacja niż konsekwencja, czyli za każdym razem, kiedy dziecko będzie się zbliżało do jakiejś granicy naszej, czy granicy bezpieczeństwa, czy granicy, nie wiem, domu, czy jeszcze czegoś innego, to będzie mogło dostać informację. Czyli jakbyśmy zamienili sobie słowo konsekwencja na informację, to trochę nam może być łatwiej, że my chcemy poinformować ciebie, mój synu, moja córka, tak, że tutaj jest granica. I za każdym razem, kiedy zbliżysz się do tej granicy, ja cię poinformuję po prostu o tym. Nie? To już jest, brzmi trochę inaczej, też brzmi w jakiś sposób tak stanowczo, ale w sensie mówię teraz w takim dialogu trochę wewnętrznym. Mhm. Też brzmi to stanowczo, ale jednocześnie no nie jest to... Nie zmierza to ku karom, bo to już konsekwencja brzmi tak restrykcyjnie, ale oczywiście, że jest potrzebna. Brzmi to bardziej właśnie jak informacja. No i wtedy ten dylemat, o którym powiedziałaś, znika w pewnym sensie, no bo skoro dziecko za każdym razem podchodzi do granicy, to za każdym razem po prostu usłyszy informację, że tam jest granica. Jest to nieraz ważniejszy cel wychowawczy, żeby to nazywać, niż żeby w jakiś sposób tej granicy bronić. To oczywiście tutaj dużo gwiazdek musiało być, tak, ale...
1: Rodzic ma moc. W rodzinie każdy jest ważny.

0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
1: Ale mówiąc bronić, masz na myśli też wchodzenie właśnie w takie negocjacje, dyskusje ciągłe, czy
2: to, tak, no negocjacje myślę, że są w pewnym sensie dobre, nawet na pewnym etapie rozwojowym już bardzo konieczne i bardzo dobre, ale rzeczywiście, no mam na myśli, że bronienie rozumiem to bardziej jako takie nie odpuszczę ci, bo za wszelką cenę chcę obronić tej granicy, nie? To rodzice do dziecka i jeżeli tego nie zrobisz, to nie pójdziemy dalej, nie dostaniesz czegoś tam. No i tutaj zamiast negocjacji to bardziej szantaż by chyba pasował jako coś takiego negatywnego, nie? Bo negocjacje same w sobie myślę, że są jeszcze pozytywne. No więc taki sposób myślenia proponowałbym tak nakierować na to, że kiedy my mówimy o wyznaczaniu granic, to mówimy o pewnych informacjach i wtedy im częściej te informacje powtarzamy, im częściej dziecko je testuje, tym w pewnym sensie lepiej, bo no właśnie większe prawdopodobieństwo, że nauczy się, tak? No, możemy sobie pomyśleć, no tak, ale wystarczyłoby raz tak porządnie powiedzieć, tam jest ta granica i dziecko by się przestraszyło, by się nauczyło, tak? Ale skoro by się nauczyło, to też by się nauczyło tej reakcji lękowej, nie? To jest pytanie, czy my chcemy razem z granicą sprzedać, że tak powiem, dziecku ten lęk, czy raczej powiedzieć mu w taki sposób rozwojowy, że no, przynajmniej informacyjny, że tutaj jest granica. No, to są takie różne dylematy rodzicielskie, ale warto mieć taką perspektywę strony informacji.
1: A teraz mam pytanie o granice na różnych etapach rozwoju. Jakie są szczególnie ważne? Bo rozumiem, że inne mogą być, jeśli chodzi o przedszkolaka, na przykład nastolatka. Na co powinni rodzice szczególnie zwrócić uwagę?
2: No, myślę, że na możliwości dziecka i przyjęcia tego. Też jakbyśmy kontynuowali trochę tą informację, to ważne w informacji jest uzasadnienie dlaczego. I dla małego dziecka, też zgodnie z jego rozwojem, tych informacji dlaczego nie musi być aż tak bardzo dużo. To czasami dobrym uzasadnieniem dlaczego to jest to, że tata czy mama tak powiedział, to mówię o takich dzieciach przedszkolnych na przykład, albo wcześniej, bo tutaj chodzi o takie też pełne zaufanie do opiekuna, ale też no, warto dodać zawsze taką informację, bo to będzie poszerzające jakoś świadomość. I tutaj sobie też trochę myślę o takim rozwoju moralnym człowieka i moralnym niekoniecznie w znaczeniu moralności, tylko w znaczeniu rozumienia też perspektywy drugiej osoby, no to może być abstrakcyjne dla małych dzieci jeszcze informacja, a zastanów się, co ty byś zrobił, albo jak ty byś się czuł w tej sytuacji, nie? To takie dla przedszkolaka już może trochę tak od 6 roku życia, ale wcześniej to takie będzie dosyć abstrakcyjne. I my padamy nieraz taką pułapkę, że chcemy dzieciom tak szybko przedstawić no, tą informację, że jest druga osoba. Tam będzie, bardziej jednak mimo wszystko będzie ważniejsza informacja, co to dla ciebie jest. Jest taki, powiedzmy, no brzydko się nazywa egoizm dziecięcy, albo egocentryzm może. I to będzie jakaś oś, którą możemy poruszyć, tak? Czyli chcemy jakoś informacyjnie powiedzieć, tak, że no tutaj tego nie rób, bo to nie jest dobre dla ciebie. Na przykład nie że mama będzie zła, tata będzie zły, tylko no nie rób. No ale to oczywiście uzasadnienie też takie może być, że nie chciałbym, żebyś to robił. Trudniej, powiedzmy, zaczyna robić się już w takim wieku nastoletnim, no bo tam te uzasadnienia, no po pierwsze muszą być...
1: Wymagają przypisów.
2: Tak, to też, no i rodzice muszą się wznieść na wyżyny intelektualne nieraz, nie? No i być przygotowanymi na to, że będzie odpowiedź i to wcale nie jakaś błaha odpowiedź, a nieraz bardzo dobrze uargumentowana. No i tam też trochę o to chodzi, bo to już też jest rozwojowe, żeby, no tak jak wcześniej właśnie wspomnieliśmy o tych negocjacjach, to żeby prowadzić negocjacje z nastolatkami, żeby też im pomagać budować tą tożsamość, bo jak mówiliśmy sobie na początku o wyznaczaniu tej przestrzeni przez granicę, to w tej przestrzeni właśnie rozwija się osobowość, nasz temperament, no i też tożsamość. My się stajemy dzięki temu, że są te granice i dzięki temu, że one są właściwe i bezpieczne.
0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

0: Rodzic ma moc.
1: Razem rośniemy.
2: Wcześniej powiedziałeś o tym, że kiedy dziecko zbliża się do granicy, to zadaniem rodzica jest informowanie o tym, że granica jest już blisko. A jak reagować, kiedy dziecko przekracza granicę innych osób, rodzeństwa, rodziców czy rówieśników?
3: Pewnie bardzo ważny jest kontekst, ale myślę, że to słowo informacja to będzie znowu klucz, że będziemy informować o tym. No, może się pojawić tak, a właściwie mogą się pojawić emocje i często tak właśnie jest, że te emocje no, w przypadku łamania granic się pojawiają, bo to naturalne właściwie i będzie to wtedy złość, gniew. I to też jest, myślę, taki obszar dosyć wymagający dla rodziców, bo osoba, której granice zostały złamane, no, będzie się gniewać. Ta osoba, która tę granicę przekroczyła, jeżeli na przykład zrobiła to w sposób jakiś nieświadomy, może poczuć się urażona albo niesprawiedliwie, a jeżeli miała jakiś powód do tego, żeby tę granicę przekroczyć, to prawdopodobnie też już jakieś emocje trudne przeżywała. I tutaj tak sobie myślę, że punktem wyjścia może być też trochę oddzielenie w znaczeniu rozumienia, żeby najpierw zrozumieć, jakie emocje stoją za sytuacją i co się właściwie tam wydarzyło, a dopiero potem myśleć o tym, że, no, że coś się wydarzyło takiego złego, na przykład, że ktoś złamał czyjąś granicę. Chodzi mi o to, że jeżeli pojawia się konflikt pomiędzy na przykład rodzeństwem, to warto zagłębić się w tło, oczywiście na tyle, na ile mamy możliwości czasowe i poznawcze, bo to będzie ważniejsze niż na przykład wyciąganie od razu jakichś konsekwencji, czy na przykład, że nie wiem, pobrudziłeś ubrania swojego brata, no to teraz twoją karą będzie, że nie będziesz grał na telefonie, na komputerze, albo jeżeli to ma być konsekwencja, no to pomożesz mi wyprać, tak, to pranie. Albo, nie wiem, dołożysz się z kieszonkowego na proszek, chociaż to już jest na granicy pewnej kary i konsekwencji. W każdym razie zamiast reagować od razu w ten sposób, dobrze jest właśnie, tak można powiedzieć, pochylić się trochę nad tym, co się wydarzyło. I wtedy łatwiej będzie znowu z powrotem nazwać tą granicę, że okej, no rozumiem już teraz kontekst, teraz mi jest łatwiej wytłumaczyć, czy opisać, co to była za granica. My to tak mówimy trochę dookoła i też cieszę się, że tak sprowadzasz mnie trochę do tych przykładów, bo myślę, że to jest ważne. No, w tych emocjach będziemy starać się wyłuskiwać przyczyny tego, co się stało i będziemy dzięki temu łatwiej nam będzie nazwać niewłaściwe zachowanie, czyli nie będziemy utożsamiać negatywnej emocji z czymś złym, czyli jeżeli ktoś przeżył złość, no to możemy nazwać, aha, to była złość, a ktoś uderzył kolegę czy brata, siostrę, no to będziemy mogli nazwać, aha, to jest niewłaściwe zachowanie, ale ważne jest, żeby dotrzeć jeszcze do tego, co stało przed tym niewłaściwym zachowaniem.
2: A teraz takie pytanie trochę wywrotowe. Chociaż wspomniałeś o tym, że stawianie granic jest rozwojowe, ale czy stawianie granic może wzmacniać naszą relację zamiast ją osłabiać, relację rodzica i dziecka?
3: Tak, no właściwie to bym powiedział, że ono jest konieczne, żeby w ogóle relacja miała możliwość zawiązania się, tak mówiliśmy na początku, że jeżeli granicami wyznaczamy przestrzeń, to jest właśnie przestrzeń na relację, więc no, nie byłoby to możliwe, no, żeby mieć relację bez jakichś tam granic, tak, no bo to no, dziecko czułoby się bardzo zagubione w tej, nawet trudno, bo to było nazwać relacją, że byłby to jakiś taki twór nie wiadomo co, jeżeli nie ma żadnych granic, jeżeli nie ma żadnej struktury, no to dziecko nie wie, czy to jest rodzic, kolega, jakiś obcy pan, czy no, ma dużą trudność z jakąś z takim nazwaniem i zrozumieniem relacji rodzic-dziecko. Więc tak.
2: No właśnie, rozumiem, że wszystko zasadza się generalnie na tym, w jaki sposób te granice są stawiane i jak komunikujemy to.
3: Tak, tak. Możemy postawić granice w taki sposób bardzo sztywny, nienegocjowalny i nawet sobie tak myślę tak, że od małego ogrodzić dziecko w jakiejś przestrzeni i za każdym razem, kiedy ono nie wiem, zbliża się do barierek, to reagować już jakimś groźnym wzrokiem i no, że nie, bo tam jest niebezpiecznie i nie wiem, krzyczeć nawet na dziecko, a można też w jakiś taki drugą stronę też przedobrzyć, żeby te granice były w ogóle nie nazwane takie rozmyte, czyli tutaj myślę sobie o takich częstych sytuacjach, gdzie dziecko do któregoś roku życia jeszcze nie ma swojego pokoju, tak, czy sypia z rodzicami cały czas, albo z jednym rodzicem, drugi raz gdzieś indziej, takie jest to trochę wszystko pomieszane i właśnie rozmyte. No i pomiędzy tym jest właśnie coś takiego jak takie granice elastyczne, chociaż te słowo elastyczne dobrze jest uzupełnić jeszcze słowem wyraziste, bo takie zdrowe granice to będą jednocześnie elastyczne, czyli tu myślę sobie, no w zależności od tego, jaka jest pogoda, no to dziecko musi założyć czapkę albo nie musi, nie? To nie jest tak, że zawsze musi założyć czapkę, no bo jak jest mróz, no to załóż tą czapkę, ale jak jest jakaś pogoda, gdzie świeci słońce, no to już będzie ta granica elastyczna i nie trzeba będzie wtedy czapki albo ewentualnie czapkę z daszkiem na przykład. Ale muszą być one wyraziste, to co mówiliśmy wcześniej, żeby były nazywane.
0: Rodzic ma moc.
1: Razem rośniemy. Tu Radio Rodzina.

0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
1: Moje już dzisiaj ostatnie pytanie, to właściwie dla rodziców, którzy słuchają nas teraz. Co można zrobić już dziś, żeby te granice komunikować skuteczniej i spokojniej?
2: No właśnie, to już pytanie też zawarło się część odpowiedzi, myślę, bo my tak sobie nieraz myślimy, że my odkrywamy rodzicielstwo na nowo i że kiedyś to były jakieś takie mroczne czasy, w których rodzice gnębili dzieci, a teraz to mamy takie czasy nowoczesności, gdzie jest jakieś rodzicielstwo bliskości. A okazuje się, że zawsze był jakiś taki w ludziach tak. No, nie wiem, jak to można nazwać, taka intuicja czy instynkt rodzicielski, który wskazywał jednak na te dobre rozwiązania. Nawet sobie myślę, że już w pierwszym wieku był też opisany taki podręcznik dotyczący wychowania przez jednego z greckich filozofów, Plutarch się nazywał. I tam też on już mówił o tym, o łagodności, tak? Czyli że to, co powiedziałaś w tym pytaniu, że po pierwsze to musi to być, granice muszą być wyznaczone z pewną łagodnością, żeby nie stały się drutem kolczastym. Druga rzecz to też bardzo ważna i bardzo duże wyzwanie dla nas to przykład własny, bo dzieci tutaj dużo więcej z tego przykładu wyniosą niż z tego, co my im powiemy. Chyba że im powiemy zgodnie z własnym przykładem, to w ogóle wtedy jeszcze lepiej. Też właściwy dobór środowiska, myślę sobie o opiekunach, nauczycielach, o osobach wokół, że to jest ważne w rozwoju dziecka, żeby raczej starać się unikać takich może mieć środowisk, sytuacji, które mogą negatywnie na dziecko wpłynąć. I to już też w pierwszym wieku naszej już się pojawiało przeciążenie nauką, czyli rodzice, którzy zmuszali dzieci do nauki, no wtedy pewnie nie było tylu, nie wiem, korepetycji, czy inaczej wyglądały zajęcia dodatkowe, jeżeli w ogóle były, tak, w starożytnej Grecji, ale to jest bardzo aktualne też dzisiaj, że no to będzie tak, że my wtedy właśnie naruszymy granice dziecka i to też jest ważne, że te granice są w dwie strony. Możemy, zmuszając dziecko do zbyt wielu aktywności, z pominięciem jego potrzeb, też jego granice przełamać, to będzie właśnie szkodliwe. No, czy takie oparcie na tym, można powiedzieć w dużym skrócie, tak, bo że chcemy w dziecku, pomóc dziecku odnaleźć talenty swoje i je rozwinąć zgodnie z jakąś z jego powołaniem, naturą. Chcemy też tutaj te granice będą takie bardzo wyraźne i takie zachęcające, motywujące. Chcemy go zmotywować do nauki, pomóc mu w tym, bo jest to wyzwanie, ale tutaj też z taką gwiazdeczką, że dzieci chcą się uczyć, tylko niekoniecznie w taki sposób, jak my myślimy. No i kolejna rzecz, który też ważna jest, ta regulacja rodzica, to jest nawyk i ćwiczenia i właśnie takie wzmacnianie samodyscypliny, silnej woli. Trochę od tego odeszliśmy może ostatnio w psychologii, ale jest to ważne, żeby najpierw za tym, co idzie najpierw, czyli za wsparciem i za miłością rodzica, był też drugi składnik właśnie tej miłości, czyli wymagania. I jeżeli to wszystko będzie, to te granice no, będą działały właściwie.
1: Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Do widzenia.
0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

Radio Rodzina. Rodzina.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Minęła godzina 17. W Radiu Rodzina już teraz rzucamy okiem na prognozę pogody. Dziś temperatury powolutku będą już spadały do nawet 8, 7 i nawet 6, a nawet i 5 stopni jutro o godzinie 7 nad ranem. Jutrzejszy dzień do 21 stopni. Będzie sporo chmur na niebie, ale słońce też przez nie będzie się przebijało. Tutaj jeżeli chodzi o rejony podgórskie, tam chłodniej do 19 stopni.
2: Reklama.
3: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Witajcie po godzinie 17, już za chwileczkę o 17.10 na naszej antenie. Historia jednego przeboju. Dziś będzie to jeden z przebojów zespołu The Beatles. Audycja powstaje we współpracy rozgłośni katolickich w Polsce z radiem Fiat, a rozpoczniemy ją o godzinie 17.10.

0: Historie słynnych przebojów. Opowieści o powstaniu niezapomnianych szlagierów i ich twórcach.
1: 5 sierpnia 1966 roku ukazała się płyta Revolver grupy The Beatles.

To jeden z najważniejszych albumów w dorobku zespołu. Zwrot w brzmieniu grupy i w całym podejściu Beatlesów do muzyki. Jednym z najsłynniejszych utworów, które znalazły się na płycie, była kompozycja Eleanor Rigby, czyli opowieść o samotnej, pogrążonej w smutku kobiecie, ale być może także opowieść o tym, jak działa nasza podświadomość. Utwór napisał Paul McCartney, który wielokrotnie podkreślał, że Eleanor Rigby to postać fikcyjna. A jednak okazało się, że na małym przykościelnym cmentarzu w Liverpoolu w 1939 roku została pochowana Eleanor Rigby, lat 44, która pracowała prawdopodobnie jako pomywaczka. Paul McCartney i John Lennon poznali się w 1957 roku w czasie imprezy organizowanej właśnie przez ten kościół, w dodatku tuż obok miejsca, gdzie spoczywała Eleanor Rigby. Jednak McCartney twierdził, że nigdy jej na grobkę nie widział, zaś imię Eleanor pochodzi od Eleanor Bronny, aktorki, która wystąpiła w filmie Beatlesów pod tytułem Help z 1965 roku. Natomiast nazwisko Rigby zauważył na szyldzie jednego ze sklepów, które widział w czasie wizyty w Bristolu. Uznałem, że brzmi naturalnie i pasuje do rymu piosenki, mówił w jednym z wywiadów. W tekście pojawia się także ojciec Mackenzie, który z kolei początkowo miał być ojcem McCartneyem, ale ostatecznie Paul zmienił nazwisko z uwagi na swojego ojca. Jak rzeczywiście było? Bardzo możliwe, że Eleanor Rigby zapisała się w pamięci Paula McCartneya nieświadomie i kiedy postanowił napisać tekst o samotnych ludziach, którzy odchodzą niezauważeni, sięgnął po nazwisko, które przemknęło mu przed oczami, gdy mieszkał jeszcze w Liverpoolu i tylko marzył o sławie. Jednak wycieczki fanów, którzy wędrują dzisiaj po Liverpoolu, zupełnie świadomie odwiedzają mały, przyklasztorny cmentarz, gdzie pochowana jest Eleanor Rigby. Piosenka, co ciekawe, jest jedną z dwóch w dorobku The Beatles, w których muzycy grupy nie grają, a jedynie śpiewają. O akompaniament poproszono bowiem muzyków studyjnych, którzy stworzyli oktet smyczkowy i towarzyszyli McCartneyowi, Lennonowi i Harrisonowi. Utwór ukazał się na singlu wspólnie z Yellow Submarine. Warto też wiedzieć, że postać Eleanor Eley Rigby pojawia się w 1996 roku w filmie Mage of Moon, a rolę Eleanor odtwarza Angelina Jolie.

ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek kiedy.

0: Jesteśmy na początku miesiąca października, a październik jest silnie związany w archidiecezji wrocławskiej i nie tylko, ze świętą Jadwigą Śląską. No i właśnie z okazji wspomnienia tej świętej co roku w Trzebnicy obchodzone są obchody jadwiżańskie. W tym roku zainauguruje je już jutro koncert Głębia Matczynego Bólu, który odbędzie się właśnie w Sanktuarium Świętej Jadwigi, a w kolejnych dniach m.in. pielgrzymki, wieczór uwielbienia i centralne uroczystości odpustowe. Koncert Głębia Matczynego Bólu, otwierający doroczne uroczystości odpustowe. O nim mówi ksiądz profesor Bogdan Giemza.
1: Najkrócej mówiąc, podwójny tytuł, bo od początku, jak już było wiadomo, że będzie wykonywany utwór Stabat Mater Bergolesiego, czyli Stała Matka Boleściwa czy Bolesna, to jest jeden jakby klucz, jeden trop, a drugi, tak sobie pomyślałem właśnie zastanawiając się nad tytułem, że również i życie świętej Jadwigi też było naznaczone świętością, ale też było naznaczone cierpieniem, bólem. Stąd też taki tytuł.
0: Koncert odbędzie się 4 października o godzinie 16 z udziałem Dominiki Zamary, Marcelli Parziale i orkiestry Akademia di Santa Sofia w Benevencie. Głównym utworem będzie słynne Stabat Mater, skomponowane przez Giovanniego Battiste Pergolesiego na kilka tygodni przed jego śmiercią. W 1736 roku, które zadziwia sugestywnością muzycznej treści i klarownością konstrukcji.
1: Utwór jakby z natury ma, z jednej strony, no jest to utwór muzyczny, więc no ktoś, kto jest, że tak powiem, melomanem, może od tej strony tylko odczytywać go, ale też no, z racji swojej treści i muzyki jest też takim zaproszeniem do modlitwy, nawet takiej, niektórzy mówią, modlitwie kontemplacyjnej. I stąd też, tak jak pani powiedziała, jest to zainteresowanie tym utworem, można powiedzieć, ponadczasowe i nie tylko związane z wyznaniem, z wiarą katolicką, czy w ogóle z chrześcijaństwem, ale no, można powiedzieć, ogólnoludzkie.
0: Zdaniem księdza Giemzy przesłanie świętej Jadwigi pozostaje aktualne także po ponad 800 latach, szczególnie w kontekście wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
1: Nawiązując chociażby do tego, jak jest przedstawiana w ikonografii świętej Jadwiga, najczęściej z kościołem, z figurką Matki Bożej i albo z wyciągniętym jakimś bochnem chleba do biednych, że to, można powiedzieć, no jest ponadczasowe. To jest coś, co powiedzmy, no zawsze, to co powiedział Chrystus, ubogich zawsze będziecie mieli wśród siebie i zawsze będzie ta potrzeba tej wrażliwości serca, tej otwartości na drugiego człowieka.
0: Jednym z ważnych punktów obchodów jadwiżańskich będzie również pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy. Jak mówi ksiądz Giemza, wydarzenie od lat gromadzi tysiące uczestników.
1: 17 października, to jest w sobotę, wtedy jest przewidziana pielgrzymka kobiet, no jako patronki też, no kobiet, patronki, no jako niewiasty, jako, która przeżyła jako matka, wdowa, też i radości, i bóle. I jest przewidziana pierwsza pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy i ja porównuję trochę w skali ogólnopolskiej, to jest pewien fenomen.
0: Ja przypomnę, obchody jadwiżańskie w Międzynarodowym Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy rozpoczną się już jutro koncertem Głębia Matczynego Bólu. Szczegóły znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Zaglądamy już teraz do świata medycyny. Ułamek sekundy na drodze może oznaczać miesiące leczenia, wielogodzinne operacje i konieczność przeprowadzenia kilku etapów terapii. I zaglądamy już teraz do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie rocznie wykonywanych jest około 3,5 tysiąca zabiegów u pacjentów z najcięższymi urazami, w tym przeszło 80 z uszkodzeniami splotu ramiennego. No i skupimy się właśnie na tym przypadku, bo w leczeniu takich przypadków potrzebna jest współpraca wielu specjalistów, odpowiednia diagnostyka i specjalistyczne zaplecze. Jak podkreśla dr Kamila Ludwikowska, zastępca dyrektora do spraw medycznych USK, znaczenie ma zarówno doświadczenie zespołu, jak i dostęp do odpowiedniego sprzętu.
1: Nie ma potrzeby szukać pomocy za granicami, jeśli wszystko, co potrzebne, wszelkie kompetencje i zasoby znajdujemy na miejscu. Działamy na poziomie najlepszym, światowym. Temu wyraz dają też efekty leczenia zespołu pana profesora, zespołu interdyscyplinarnego. W takich sytuacjach liczy się czas działania, kompetencje oraz dostęp do najlepszej aparatury i sprzętu medycznego i wszystkie te elementy znajdziemy właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
0: Hulajnogi elektryczne i inne jednoślady są dziś stałym elementem miejskiego krajobrazu, a wraz z ich popularnością pojawiają się jednak pytania o bezpieczeństwo i skalę obrażeń, z jakimi do szpitali trafiają osoby poszkodowane w takich wypadkach.
1: Niestety wiele czynników sprzyja temu, że młodzi ludzie zachowują się w sposób brawurowy. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y TikTokowych. I tu mowa o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, o nastolatkach, młodych dorosłych. Są to bardzo dramatyczne historie, którym można by było zapobiec. Myślę, że przepisy nakładające obowiązek noszenia kasków częściowo działają tutaj na korzyść, natomiast nadal pozostaje cały obszar urazów narządu ruchu, które zdarzają się w masowej skali w tej chwili, także apel z tego miejsca, żeby nie manipulować na urządzeniach elektrycznych, nie zwiększać limitów prędkości, do jakich zostały stworzone, i żeby faktycznie racjonalnie podchodzić do przepisów ruchu drogowego.
0: Jakie obrażenia najczęściej odnoszą pacjenci poszkodowani w wypadkach z udziałem jednośladów?
1: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji. I proszę Państwa, możemy dyskutować na temat tego, kto ma rację. Czy użytkownik elektrycznego rowera, hulajnogi, który jedzie trasą, na której ma pierwszeństwo, czy kierowca samochodu, który nie uważał, ale to wszystko nie ma znaczenia, dlatego w jakim stanie zdrowia ten młody człowiek znajduje się po takim urazie, w związku z czym zawsze stosujmy zasady ograniczonego zaufania i pilnujmy tych ograniczeń dotyczących prędkości, bo im szybciej jedziemy, tym większa jest siła uderzenia i tym większe uszkodzenia później w organizmie.
0: Splot ramienny tworzy sieć nerwów odpowiadających m.in. za ruch i czucie kończyny górnej. Jego uszkodzenia należą do najbardziej wymagających urazów nerwów obwodowych, a o specyfice takich obrażeń mówi profesor Paweł Reichert, kierownik Kliniki Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki USK we Wrocławiu.
2: Czyli wykonujemy zabiegi endoprotezoplastyki stawów, leczenia złamań i ich powikłań, zwłaszcza urazów nogi, a także zajmujemy się leczeniem urazów ręki i chirurgii nerwów obwodowych, to o czym było wspomniane, uszkodzeń m.in. splotu ramiennego. Czym jest splot ramienny? Najprościej mówiąc, jest to struktura nerwowa, która odpowiada za ruchomość kończyny górnej. Bardzo złożona i leczenie takich pacjentów wymaga przede wszystkim zespołu, bo końcowy wynik leczenia to jest zespół chirurdzy, którzy i również inni lekarze, którzy tym zaopatrują takiego pacjenta, a także baza.
0: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest jedynym na Dolnym Śląsku centrum leczenia urazów mnogich, czyli centrum politraumy. Trafiają tu pacjenci z najcięższymi obrażeniami, często wymagający jednoczesnego zaangażowania wielu specjalności.
2: Wykonujemy około 80-90 takich zabiegów w roku. Pacjenci są z całej Polski. To są pacjenci, którzy z reguły pierwotnie są zapatrywani z powodu innych urazów, złamań przez koleżanki, kolegów gdzieś w Polsce, a do nas trafiają z objawami uszkodzenia płotu ramiennego.
0: Tego typu urazy wymagają bardzo precyzyjnego planowania. Nie ma dwóch identycznych uszkodzeń z płotu ramiennego. W takich przypadkach, w przypadku właśnie takich operacji liczy się nie tylko doświadczenie chirurga, ale również precyzja i odpowiednie narzędzia, ponieważ łączone są struktury nerwowe o średnicy zaledwie kilku milimetrów z wykorzystaniem specjalistycznego instrumentarium i bardzo cienkich nici. Jednym z pacjentów leczonych w USK jest Jonasz Janecki. Rok temu miał on ciężki wypadek motocyklowy. W wyniku zderzenia doznał m.in. złamań obu kości ramiennych i przedramienia, urazów narządów wewnętrznych oraz uszkodzeń obu rąk.
3: Rok temu, a dokładnie 23 września, miałem wypadek. Niestety nie z mojej winy. Sarna wbiegła mi przed motocykl. Wpadłem do rowu o głębokości 1,50 m. Połamałem trzy kości, obie ramienne i przedramienną prawą. Do tego doszł jeszcze krwotok wewnętrzny spowodowany uszkodzeniem śledziony, była uszkodzona wątroba, zapadnięte płuco lewe, trzy żebra złamane. Trafiłem do szpitala w swoich rejonach. Około 4 tygodni leżałem w śpiące farmakologicznej. Po 4 tygodniach wybudzono mnie. Niestety obudziłem się z dość poważnymi uszkodzeniami rąk. Początkowo nie ruszałem ani barkami, ani łokciami. Dłonie były w najgorszej kondycji. Na szczęście wnętrzności udało się wszystko wyprowadzić, więc jeżeli chodzi o aspekty wnętrza, wszystko się doszło do siebie bardzo szybko. 2 tygodnie jeszcze przebyłem na intensywnej terapii. Wiadomo, od początku musiałem się uczyć oddychać własnymi płucami, jeść. Początkowo też nie mówiłem, bo miałem rurkę wsadzoną w szyję. Po 2 tygodniach zostałem wypuszczony na rehabilitację. Niestety się okazało, że w prawym przedramieniu wyrzec stan zapalny, musiałem mieć 3 operacje czyszczenia ręki. Niestety mój szpital, w którym pierwszy byłem leczony, nie miał takiego zaplecza medycznego, aby operować sploty. Ówczesny wtedy ortopeda pomógł mi w tym temacie. Na całą Polskę wysłał mi nitkę informacyjną, czy są jacyś lekarze, którzy mogliby mi pomóc w tym temacie, czy są specjaliści w Polsce. Niestety temat jest taki bardzo niszowy. Na szczęście udało się.
0: Leczenie ciężkich urazów to nie tylko kolejne zabiegi, ale również i długotrwała rehabilitacja oraz konieczność mierzenia się ze zmianą codziennego życia. W klinice ortopedii, traumatologii narządu ruchu i chirurgii ręki USK leczeni są pacjenci z najbardziej złożonymi obrażeniami narządu ruchu, w tym uszkodzeniami z płotu ramiennego. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina w zakładce Wrocław.

0: Minęła godzina 18. W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień okazał się bardzo ładny, mimo tej porannej mgły. No i tak też będzie do końca dzisiejszego dnia jeszcze. Jutrzejszy dzień również zapowiada się słonecznie, ale też i pod znakiem chmur. Równie ciepło, do 22 stopni nawet, a zbliżający się początek tygodnia również temperaturowo pierwsza część jego przynajmniej powyżej 20 stopni.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Minęła godzina 18, więc już za chwileczkę o 18.10 rozpoczniemy audycję Salon Dziennikarski na antenie Radia Rodzina. Audycja powstaje przy współpracy z Radiem Warszawa.

0: Po krótkiej przerwie znów przy tym stole, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo lubię ten program, lubię widzów i naszych wspaniałych gości. Proszę Państwa, audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106,2 na Mazowszu. Polecamy. 35 lat tego radia przypada, proszę Państwa. To bardzo ważna stacja, zresztą świetny towarzysz podróży na przykład. A w studiu Aleksandra Jakubowska, Telewizja w Polsce 24. Witam Cię, Olu, serdecznie. Marek Formela, Gazeta Gdańska. Marek Grabowski, socjolog, Fundacja Mamy i Taty, pracownia Social Changes.
1: Witam słuchaczy.
0: Witam serdecznie,
1: też.
0: Witamy. Na łączach Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze, z Gdyni, rozumiem.
2: Z Gdyni, z pokoju hotelowego. Niestety każde miejsce musi być studiem, gdy się jeździ po świecie. A wczoraj na festiwalu premiera filmu Arka Gołębiowskiego Apolonia, opowieść o tym, jak przeszłość i zbrodnie z przeszłości rzucają się cieniem na trzy pokolenia kobiet z północnego Mazowsza.
0: To prawda, Piotrze, to jest bardzo dobry film, proszę Państwa. Myślę, że będzie o nim głośno. Apolonia. Reżyseria Arkadiusz Gołębiewski. Potrzebujemy takich filmów. A my rozpoczynamy nasze podsumowanie tygodnia od sprawy paliw. Po trzech chyba wetach, tak? Prezydent Karol Nawrocki w końcu podpisał ustawę, no, która pozwala rządowi zdjąć takie nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych i przekierować je na obniżki cen. Tak głowa państwa tłumaczyła swoją decyzję.
3: Podpisując ustawę, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność rozwiązań, które proponuje. Rząd ma prawo proponować swoją politykę. Prezydent ma prawo ją oceniać. Ale rachunku za polityczne błędy nie można po prostu położyć na stole polskiej rodziny i powiedzieć, teraz wypłacicie.
0: Wcześniej było jedno weto, to już ustaliliśmy technicznie, teraz podpis prezydenta. No i proszę Państwa, taki toksyczna satysfakcja premiera Tuska, tak to chyba nazwę.
4: I po co było tak rumakować?
0: To oczywiście pod Belwederem, a nie pod Pałacem Prezydenckim, a prezydent mieszka w Belwederze. No ale słuchajcie, coś tu się zdarzyło, bo obóz władzy ma takie satysfakcje, ma takie poczucie, że złamał prezydenta Karola Nawrockiego, że zaczęto go ostrzeliwać, oskarżać o to, że ceny są wysokie, mimo że rząd bez tej ustawy ma przecież mnóstwo narzędzi, mimo że Donald Tusk obiecywał 5-19, tak o decyzją po prostu premiera, nic nie mówił o ustawach. No i takim atakiem, zbijaniem zaufania zmusili, twierdzą, prezydenta do zwrotu. Czy to jest poważny moment? Co z niego wynikiem w przyszłości, Olu?
5: No ja, są, że tak powiem, dwie opinie na ten temat. Jedni mówią, zmusili prezydenta, prezydent się poddał, Donald Tusk wygrał tę batalię. Inni mówią, prezydent zmusił Donalda Tuska, żeby obniżył narzędziami, które posiada już, ceny benzyny. Pamiętajmy o tym, że ta ustawa wchodzi w życie 1 listopada, natomiast rozporządzenie ministra finansów obniżające akcyzę i VAT zostało opublikowane chyba, o ile dobrze pamiętam, wczoraj już i obowiązuje od momentu opublikowania. Czyli te narzędzia, które pozwoliłyby, żeby Polacy płacili mniej za paliwa na stacjach benzynowych, były w dyspozycji rządu. Tylko dlaczego nie były używane? Dlatego, że Orlen przynosi potworne zyski do Skarbu Państwa. Pamiętajmy o tym, że poprzedni program CPN był sfinansowany w dużej mierze z dywidendy, którą Orlen w czerwcu przekazał do budżetu państwa. To było prawie 4 miliardy złotych, dlatego że Skarb Państwa jest prawie, no nie większościowym, 49 z kawałkiem udziału.
0: Decyduje de facto, no to przy tej skali.
5: Ale pieniądze zostały przekazane i w dużej mierze 3/4 tego, co rząd wydał, żeby Polacy płacili mniej w tej akcji CPN za paliwa, były finansowane z tego. I teraz opłacało się rządowi, żeby przeciągać tą sprawę, żeby udawać, że to wszystko zależy od prezydenta, bo te pieniądze do Skarbu Państwa z akcyzy i z VAT-u i z pośrednich podatków, ale także do Orlenu
0: płynęły. Czyli dobrze, że prezydent tak się uchylił troszeczkę, tak? Powiedział, nie będziemy grali dalej w tę grę, zmieniam reguły gry.
5: Tak, ja bym nie uznawała tego za poddania. No, a z tym rumakowaniem pana premiera Tuska, to niech on sobie porumakuje przed pałacem na Krakowskim Przedmieściu. Tam dużo ludzi jest, być może usłyszałby, co myślą o jego. I z drugiej strony to jest takie, ta jego polityka kontaktowania się ze społeczeństwem przez te głupie filmiki i na... Ale pamiętajmy o tym, ja tylko króciutko powiem, jak wyglądał tydzień premiera Tuska, dobrze? Po pierwsze, przegrane wybory...
0: Krótki tydzień.
5: Po pierwsze, przegrane wybory w Krakowie, niespacyfikowanie Trybunału Konstytucyjnego, co było w zamiarach tego rządu. No, kłamał w sprawie raportu CIA, który dostał na biurko od szefa, tak. Ale potwierdził to dopiero minister Siemoniak, który mówi, że żadnego raportu nie było. Ja opowiedziałem, co, o czym rozmawiałem. To jest tego. List żelazny dla Romanowskiego, odrzucenie wniosku do TSUE w sprawie zablokowania umowy Mercosur, niejasne zachowanie w sprawie bazy amerykańskiej, poszły takie informacje, że był przeciwny tej bazie, mówiąc, że rząd pieniędzy na to nie ma. No i wreszcie to weto, którego się spodziewał, to, do tej ustawy o nadzwyczajnych zyskach, którego prezydent nie złożył, natomiast zmusił rzeczywiście do wydania rozporządzenia w sprawie VAT-u i akcyzy, co od dawna mówiono, że to jest narzędzie
0: w rękach
5: rządu.
0: Oczywiście, bo prezydent nie czekał na wyjście, premier nie czekał na wejście ustawy w życie, tylko o tak, no ale rozumiem,
5: na kredyt.
0: Że mówi, że tutaj ma pieniądze, tak nie wiem, tam ile, 8 miliardów ma być z tego Orlenu. Marek Formela.
1: Nie, to był taniec do fałszywej melodii. No to, o czym Ola powiedziała, no, te procenty od wysokich cen paliw doskonale ratowały budżet i utrzymywanie tego stanu, a przy tym wygrywanie pewnego napięcia politycznego i polaryzowanie opinii publicznej, to jest po prostu metoda wykonywania rządów przez Donalda Tuska. Nikt nie zwraca też...
0: Marku, tutaj przerwę ci, ale mam wrażenie, że ten tydzień właśnie wokół tej ustawy przyniósł brutalizację języka wokół prezydenta. Brutalizację języka. To jakby włączano kolejny etap, kolejny bieg w tym przemyśle pogardy. Oni postanowili atakować coraz ostrzej. Te określenia są coraz mocniejsze, coraz brutalniejsze, nawet coraz wulgarniejsze.
1: Tak, tym bardziej, że jeżeli spojrzymy historycznie, to przecież w okresie poprzedniej zwyżki cen paliw, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy pojawiły się kryzysy związane z COVID-em, to Orlen reagował zupełnie inaczej i Polska miała, i Polacy potrafili, zarząd Orlenu potrafił utrzymać...
0: Daniel Obajtek po tej decyzji ceny, prezydenta zdumiał się, że tylko o złoty 20 mniej więcej te ceny spadną.
1: Doskonale wie, jakie są możliwości koncernu.
0: On mówił, że o złoty 20 to ceny byłyby niższe, gdyby on był po prostu prezesem Orlenu bez żadnej ustawy.
1: Zewnętrznej ingerencji, więc wykorzystano oczywiście paliwa do prowadzenia takiej kampanii wymierzonej w prezydenta, bo tak pogłębiająca się polaryzacja moim zdaniem jest instrumentem już kampanii wyborczej. Wykorzystanie tych wszystkich różnic, używanie innego języka, no to rumakowanie można powiedzieć, że to taki krotochwila polityczna, tak? Ale gest w postaci wznoszenia toastu tą kawą pokazuje pewien knajacki sposób komunikowania się Tuska z opinią
0: przyjął
1: publiczną.
0: Taką taktykę.
1: Jest jedna rzecz, o której powinno się głośno powiedzieć. No jeżeli Polska jest zadłużona, Polacy są tak zadłużeni, jak są zadłużeni, czyli na ponad 1 000 000 zł, 26 tysięcy na głowę każdego Polaka, to oznacza, że zgodnie z kodeksem karnym, z artykułem 296, Tusk prowadzi, powinien zostać zdymisjonowany i stanąć przed obliczem prokuratora za pogłębianie strat. Normalny prezes normalnej spółki, a Polska jest wielką naszą wspólnotą, wielką spółką Polaków, powinien zostać ukarany za doprowadzenie kraju do ruiny.
0: Tak chyba, jak... że to jest, Marku, plan po prostu. No, mamy wpaść w takie długi, że przyjmiemy euro. To jest ten cel.
1: Tak, to jest ten cel.
0: Marek Grabowski.
6: Zgadzając się z przedmówcami, jednak zwróciłbym uwagę na drugą stronę medalu, która tutaj tak może mocno nie wybrzmiała. To znaczy kwestie sondaży, tego spadku popularności poprzez ten brutalny atak właśnie.
0: Znaczy spadło prezydentowi zaufanie o parę punktów, tak? To chyba była jedna z przyczyn.
6: Też trudno powiedzieć rzeczywiście, na ile są wiarygodne te wyniki, bo to jest Czy to jest no, realny
0: to wynik? Zawsze jest pytanie przy sondażu.
6: No tak, to też prawda, ale ponieważ zajmuję się sondażami, akurat ostatnio nie badałem tej kwestii, więc dlatego nie wiem, zadaję sobie to pytanie.
0: Czyli ty, Marku, ufasz tylko swoim badaniom?
6: Ja ufam tylko swoim badaniom, tak. Są sprawdzone i ufam tylko swoim badaniom. Natomiast przechodząc do meritum, myślę, że to jednak jest niebezpieczny precedens, bo on pokazuje władzy, że taki huralny atak, brutalny, który gdzieś wpływa na te sondaże, nawet przyjmując, że one są rzeczywiste, że to może być narzędzie nacisku.
0: I że będzie tego więcej.
6: I będzie tego więcej, bo to już raz się udało. I uważam, tam jedna rzecz wybrzmiała źle, jeszcze dwa zdania dodam. Jedna rzecz wybrzmiała źle, to znaczy, że ta ustawa w zasadzie jest niekonstytucyjna, no ale ją podpisuje tam dla dobra społecznego. No to jest, uważam, taka niebezpieczna retoryka ze strony prezydenta, dlatego że faktycznie prawo nie powinno działać wstecz i w ten sposób to możemy stwierdzić, że podwyższamy podatki, nie wiem, PIT.
0: No ale ja tu się z tym nie zgadzam, ponieważ praktyka takiego opodatkowywania tych nadzwyczajnych zysków, ona jest w świecie powszechna.
6: No tak, no, ale
0: to stosuje na przykład Wielka Brytania.
6: No tak, ale Wielka Brytania jest krajem upadłym, no to powiedzmy sobie szczerze.
0: No ale
6: Chodziłem kilka dni potężnym. W Wielkiej Brytanii, ale Polska wypada znacznie lepiej niż UK.
5: To jest skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej jest tego zabezpieczenie prezydenta.
6: Pytanie, co zrobi Trybunał Konstytucyjny, to jest...
0: No i jak szybko zrobi, zresztą niezależnie co zrobi, władza uzna albo nie uzna, bo my mamy taką demokrację teraz.
6: No właśnie, znaczy w ogóle to, że władza pewne wyroki uznaje, a pewnych nie uznaje, jest
0: wszystko mówi o tej władzy.
6: Samym w sobie.
0: Słuchajcie, lecimy dalej. Piotr Semka. Piotrze, twoja ocena tej rozgrywki wokół paliw.
2: Ja tutaj mam też takie niedobre przeczucie, że Tusk... No to jest ta paranoja po sytuacji w Polsce. Znaczy coś, co w teorii jest dobrym zachowaniem w państwie, czyli pójście na pewien kompromis, jest natychmiast wykorzystywane przez Tuska jako dowód słabości i od razu otwiera pole do planowania kolejnych pułapek na prezydenta. I to, że Tusk pofatygował się pod Belwedere, aby nagrać ten film, pokazuje, że jest to człowiek opanowany już po prostu obsesyjną niechęcią do Karola Nawrockiego, co zresztą nie można się dziwić, skoro tak samotnie przegrał walkę o Terlikowskiego w studiu Rymanowskiego, powołując się na znanego człowieka Morańskiego. Natomiast oczywiście prezydent musi brać pod uwagę, że Polacy są bardzo wyczuleni na kwestie paliw, ale uleganie szantażystom zawsze się kończy nieszczęściem. I tutaj też zgadzam się, że argument, że podpisuje z racji ważnego interesu społecznego przy wątpliwości konstytucyjnej, to nie zabrzmiało mi najlepiej, ale zobaczymy. Pan prezydent musi pamiętać, że w ostatnim czasie on trochę wpadł w taką tonację pod tytułem ja wygrałem, nikomu nic nie zawdzięczam. Trzeba szukać przyjaciół blisko, a wrogów daleko. I jak oglądałem tą imprezę z okazji pierwszej rocznicy, to miałem takie wrażenie, że troszeczkę to oddalenie się od partii prawicy to jest zła droga. I teraz na tej drodze już bardziej osamotniony pan prezydent zderza się z bardzo agresywnym zachowaniem Tuska. No i pytanie, jak sobie w tym poradzi?
0: Proszę, Marku.
6: Bo to było też pierwsze złamanie przez prezydenta obietnicy, którą dał. To znaczy nie będzie podwyżek podatków. I na przykład Nowa Nadzieja, Mencen, Wippler ruszyli też z atakiem, chociaż wcześniej byli dosyć przyjaźnie nastawieni.
0: No tak, ale to też jakieś jest absurdalne doktrynerstwo. No państwo ma prawo reagować w sytuacji nadzwyczajnych zysków, bo one się biorą z tego, że cena jest wyższa, marża jest wyższa i to idzie w jakieś dziesiątki. To nie jest wypracowane.
5: Ja bym tę obietnicę prezydenta, że nie będzie się zgadzał na podwyższenie podatków, Polaków traktowałabym jako zobowiązanie w stosunku do Polaków, że podatki, które ich bezpośrednio dotykają, nie będą podwyższane, bo przecież ta ustawa de facto pośrednie podatki obniża. Ona obniża akcyzę i obniża VAT, więc to nie jest, że...
0: Słuchajcie, ale też jest taki moment, moment ważny, bo... Słuchajcie, w Krakowie po pierwszej turze, nie chodzi mi o wybory w Krakowie, ale premier Tusk użył pojęcia kij bejsbolowy. On powiedział, że on grał w szachy, a inni mają kija bejsbolowego. On tak naprawdę powiedział, że on ma ten kij bejsbolowy. To jest to przesłanie. I mnie to troszkę zmroziło. Mamy premiera, który de facto deklaruje, że będzie chodził z kijem bejsbolowym po kraju i bił kogo. To jest próba zastraszenia społeczeństwa.
5: No te kije bejsbolowe na razie są w rękach takich drugo- i trzeciorzędnych posłów, którzy są zapraszani bardzo chętnie, plus jeszcze różni profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, którzy tym kijem bejsbolowym walą w prezydenta. Takiego bezpośredniego ataku...
0: To dotyczy również na przykład nas, no,
5: takiego bezpośredniego ataku jeszcze Tusk w stosunku do prezydenta nie przypuścił, chociaż wszystkiego można się
0: spodziewać. Słuchajcie, też ciekawa informacja ze świata polityki, to proszę Państwa portal w polityce.pl o tym poinformował, zobaczmy. Otóż premier Morawiecki na razie rezygnuje z budowy partii politycznej. To ma być stowarzyszenie, to jest wpis premiera, zobaczymy też za chwilę informacje z portalu w polityce.pl. No tłumaczy, że ta partia gdzieś tam, to nie jest rezygnacja z samodzielnego startu, że to jest jakaś taka, prawda, taktyczna decyzja, bo ludzie chcą być w stowarzyszeniu, a nie chcą być w partii, ale świat prawicy ta informacja zelektryzowała. Na razie premier Morawiecki nie będzie ogłaszał powstania partii politycznej. Może złamie teraz konwencję i zacznę od Piotra Semki. Piotrze, w twojej ocenie, czy to jest jakiś sygnał, że ten projekt nie idzie tak, jak zakładano? Czy rzeczywiście wierzysz w to, że to jedynie techniczne przesunięcie w kalendarzu?
2: Nie ma w polityce czegoś takiego jak techniczne przesunięcie. Zapowiadano 31 lipca na słynnym pikniku Morawieckiego w Warszawie. Zapowiadano, że 15 powstanie coś nowego. No, jeżeli na tydzień chyba, tak, dobrze liczę, przed tym pojawia się informacja, że na razie nie będzie partii, to podetnie skrzydła wszystkim tym, którzy z ogromnym zapałem wsparli tą inicjatywę, więc taktycznie to nie jest najlepszy pomysł. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. To jest chyba 17 wielka konwencja, ale jeżeli na tydzień przed konwencją robi się taki, wypuszcza się taki informację, no to balon zainteresowania z takiej konwencji natychmiast się ulatnia.
0: Dziękuję, Piotrze. Wasza ocena, Olu, Aleksandra Jakubowska.
5: Ja myślę, że to jest przesłanka do twierdzenia, że nie będzie samodzielnego startu Stowarzyszenia Morawieckiego w tych wyborach.
0: No współpracownicy nawet dzisiaj do mnie pisali, nie mów, że nie będzie, bo to techniczne.
5: Nie, to jest...
0: Źle to rozumiecie.
5: Utworzenie partii byłoby swoistego rodzaju zamknięciem sobie furtki do porozumienia się z Prawem i Sprawiedliwością, w mojej ocenie. To jest otwarcie tej furtki, bo no jednak co tu, nawet jeżeli się wątpi w sondaży i mówi się, że one nie badają opinii publicznej, tylko są narzędziem sterowania opinią publiczną, to jednak te sondaże w wielu pracowniach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego nie są korzystne, więc myślę, że tam sukcesu nie ma. Nie wiem, jakie mają wewnętrzne jeszcze sondaże. Na pewno nie za
0: dobre. Trzeba, Olu, pamiętać, że tam jest 40 posłów. Tam przeszło 40 posłów z jedną myślą. Reelekcja do przyszłego parlamentu.
5: No i to jest właśnie
0: a maksymalny poziom poparcia dla rozwoju to jest 7. 6,5 w niektórych badaniach no, tak dyskusyjnych, co daje 12 posłów, 13, 14.
5: No, ale ten próg błędu statystycznego w okolicach 3% to też trzeba brać pod uwagę. Więc ja myślę, że to jest próba niezamykania sobie możliwości dogadania się przed wyborami jednak z partią Prawa i Sprawiedliwość i jednak wspólna lista. Dzisiaj to mówię, może się potwierdzi, może nie, ale proszę zapamiętać.
0: Marek Grabowski, Marku, w twoim badaniu Social Changes formacja premiera Morawieckiego miała 3,5, czyli relatywnie mało.
6: W momencie, bo był taki moment, że było 4,8.
0: Teraz mają 3,8 według ciebie, no i też zarzucają ci, że to jest jakieś
6: natomiast
0: zaniżenie.
6: Ja bym powiedział tak, moim zdaniem to jest rozsądny ruch. Ja bym właśnie tutaj dzisiaj będę stał chyba w kontrze.
0: Moim zdaniem to jest pełna wolność słowa, proszę
6: moim
0: państwa.
6: Moim zdaniem to jest rozsądny ruch.
0: Zapraszamy wyłącznie mądrych ludzi.
6: Rozsądny ruch. Czemu? Dlatego, że faktycznie bez struktur ciężko będzie podbić ten wynik. I myślę, że celem Mateusza Morawieckiego był wynik na poziomie 10% dwucyfrowy.
0: Dzisiaj, na tym etapie,
6: tak,
0: nie?
6: A nie powiedzmy nawet tych 6-7, tak, które niektóre sondaże pokazują. Tak. Czyli w tych granicach błędów wszystko
0: się mieści. Ale też słyszymy, błędów, że na przykład jest duża część biznesu, która patrzy na premiera Morawieckiego, bo oni nawet ten biznes, który kiedyś był przy PSL-u, przy Tusku, oni mają poczucie, że z tym rządem nie da się rozmawiać. A to jest biznes, który potrzebuje drobnej regulacji, wiesz, pewnego skupienia się na jego problemach branżowych.
6: Tak. I myślę, że akurat tutaj premier Morawiecki wypada dobrze. Tak, wypada dobrze. Miałem zresztą taką konwencję jakąś samorządową, nie wiem, gdzie ona się odbywała. Trochę mi to umknęło, ale tam było całkiem sporo ludzi i całkiem nieźle to wyglądało. Tak? Więc myślę, że to przesunięcie w czasie ma sens, aczkolwiek zgadzam się tutaj z redaktorem Piotrem Semką, że to niektórym może trochę podciąć skrzydła, bo być może niektórzy liczyli, że...
0: Ten brak ogłoszenia partii.
6: Taki, tak,
0: Marek Formela jeszcze w tej sprawie. Marku.
1: No chyba jednak głównym celem i marzeniem premiera Morawieckiego było założenie własnej partii lub przejęcie zarządzania partią, z której wyszedł. W tym studiu mówiłem, że żaden wilk z Wall Street nie będzie dobrą twarzą dużego projektu społecznego, z którym Prawo i Sprawiedliwość poszło do wyborów i który okazał się trafionym programem dla polskich wyborców. Premier Morawiecki jest wartościowym komponentem Prawa i Sprawiedliwości, ale w pojedynkę jest cokolwiek obcy emocjom elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. To, że zrozumiał, że to nie jest droga, że nie dojdzie do tego stworzenia aparatu politycznego, którym
0: aż tak byś przesądzał, że to jest ten moment, że zrozumiał, że
1: znaczy, że przy takich wynikach powolutku staje się postacią w polityce groteskową, więc lepiej mówić o stowarzyszeniu, bo stowarzyszenie jest wspólnotą obywateli, którzy mają jakieś pomysły, coś chcą zrobić, tu przeprowadzić kawałek ulicy, tam wybudować fabrykę. No upraszczam oczywiście, ale inne są cele stowarzyszenia.
0: Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika sieci powiedział, że merytokracja, czyli taki profesjonalizm zarządzania, to nie jest jeszcze polityka.
1: To nie jest membrana i
0: to nie jest jeszcze polityka.
1: Partytura, która doprowadzi cię do zdobycia władzy. I premier Morawiecki, który jest człowiekiem inteligentnym, świetnie analizuje sytuację, no w którymś momencie musiał zauważyć, że te wyniki, one nie są przypadkowe. One się układają w pewną narrację, w pewną odpowiedź Polaków na jego propozycję.
0: Słuchajcie, teraz Kraków, za tydzień druga tura w niedzielę. No, cała Polska zainteresowana polityką śledziła ten Kraków, bo są, Marku, sondaże, ale to był taki sondaż na realnych wyborcach. Zobaczmy te wyniki. No, Łukasz Gibała na czele, bardzo dobry wynik, wyższy niż się spodziewał, ale też dobry wynik pani Moniki Piątkowskiej, też wyższy niż w sondażach. Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, też wynik wyższy niż w sondażach, chociaż nie ma drugiej tury. Aleksandra Owca, partia Razem, która przegania kandydatkę lewicy, no postkomunistycznej, tak to nazwijmy, czyli tej lewicy Czarzastego, no i 4% kandydata Grzegorza Brauna, kandydata formacji Grzegorza Brauna. Konfederacja nie zarejestrowała swojego kandydata. I jeszcze, żeby ten temat tak wprowadzić, proszę państwa, Monika Piątkowska, scenka z ministrem sportu. Ludzie mają procesy za to, że dawali coś gminom, że to korzyść polityczna, osobista korzyść polityczna, korupcja polityczna. Te procesy trwają, te prześladowania trwają za te sprawy. Trwają przesłuchania kół gospodyń wiejskich, strażaków, którzy wzięli samochód, bo to korzyść polityczna. A co robi pani kandydatka senator Piątkowska? Zobaczmy.
7: Jak z konkretami, to tylko do Krakowa. Bardzo się cieszę, że jako minister sportu i turystyki wspólnie z panią senator Piątkowską i mamy bardzo dobre informacje. Tylko dzisiaj w ramach programów ministerialnych kwota wsparcia na budowę infrastruktury tenisowej, orlikowej i budowę wielkiej, pięknej hali sportowej w Krakowie to jest ponad 30 milionów złotych.
8: Szanowni Państwo, kampania trwa i kolejne 30 milionów w Krakowie.
0: No taki bezwstyd, można powiedzieć. No, to jest bezwstyd. No, to jest, w Anglii się mówi, że jest taki dwutorowy wymiar sprawiedliwości. Biały coś zrobi, idzie do więzienia. Czarny coś zrobi, nie idzie do więzienia, bo miał trudne dzieciństwo i złe spojrzenia na przystanku. No to u nas tak samo. PiS-owiec coś zrobi, idzie do więzienia. Pani Piątkowska może to zrobić. Może Piotr Semka. Piotrze, jak ty na to patrzysz? I także oczywiście pytam tu szerzej o wyniki krakowskie i kto wygra w drugiej turze.
2: Ważne jest to, że Drewnicki, kandydat PiS-u, uzyskał samodzielnie dobry wynik. Ale PiS powinien z tego wyciągać wnioski. To znaczy, to powinien być teraz lider, twarz PiS-u w Krakowie. Zobaczymy, czy tak będzie. Z takich sukcesów trzeba korzystać, bo ludzie wzrastają dzięki sukcesom, ale gdy ich wysiłek jest niezauważany albo za słabo dostrzegany, no to w takim razie gorzknieją. Jeżeli PiS nie chce, żeby był to kolejny młody zgorzkniały, a niedawno grupa takich młodych zgorzkniałych opuściła PiS z Morawieckim, to niech na Drewnickiego chucha i dmucha. Fajna obserwacja. Owca, czyli Razem, dobry wynik. Ale w wypadku Razem zawsze powtarza się ta sama historia. Pojedyncza, ciekawa postać, zazwyczaj to jest Zandberg, ale tutaj w tym wypadku Owca wykręca dobry numer, a potem wszyscy mówią, no to teraz Razem już będzie liderem lewicy. Po czym coś takiego dzieje się w tej partii, że ten sukces jest rozmieniany na drobne. Tak dotąd było. Czy będzie w przyszłości, zobaczymy.
0: Dziękuję.
2: I wreszcie ostatnia, proszę. Jeszcze jedna rzecz istotna. Kandydat Brauna, bardzo silnie wspierany przez Brauna, przyjeżdżał lider Korony parokrotnie pod Wawel, dostał słaby wynik. Jaki wniosek? Kandydaci Brauna są mało atrakcyjni. Popularność Korony to jednak jest osobista siła Brauna, ale gdy pojawiają się jego takie mniej lub bardziej udane kopie, to powstaje wrażenie albo młodzików, kogucików, albo takich starych wyjadaczy jak pan Fritz czy pan Skalik, więc to jest jednak słabość Brauna.
0: Słuchajcie, też zrobiono przy okazji Exit Polu taki sondaż na tych realnych wyborcach i tam wyszło między innymi, że Prawo i Sprawiedliwość ma w Krakowie 22%, gdyby to przełożyć na kraj, to jest 32%. Było to przy wyższym wyniku z tego Exit Polu Michała Drewnickiego, więc tam by wyszło pewnie 28-29, prawda? Ale Marku, czy to rzeczywiście takie, że ten Kraków pokazał, że jest coś fundamentalnie złego w sondażach? No bo nawet słyszałem takie pytanie od ważnego polityka. Mówi tak, jest pytanie dzisiaj, czy sondaże mylą się jak zawsze, czy mylą się wyjątkowo mocno, bo ponoć trzeba 20 osób zapytać, żeby jedna zgodziła się wziąć udział w ankiecie.
9: Znaczy ja powiem tak, ja robiłem taki sondaż właśnie krakowski, on nie był nigdzie publikowany. Niestety, a może stety, i służy mi jako narzędzie do po prostu rozwoju naszego algorytmu liczenia. Nawet powiem szczerze, że nie doceniliśmy pana Drewnickiego tak na jakieś 1,5-2%. Ucieszyłem się o tyle, że u nas też wyszedł słabo Braun, a ciągle mi zarzucali, że ja nie doszacowuję Brauna. On wyszedł na tym mniej więcej samym poziomie, około 4%. Także powiem tak.
0: Czy to jest ważna bitwa, ten Kraków?
9: Kraków jest na pewno ważną bitwą. Szkoda, że bitwa warszawska została przegrana, że nie odbędzie
0: się. Uważam, że szkoda, że została podjęta, bo wiadomo, że to się nie uda.
9: Nie, myślę, że gdyby trochę PiS się bardziej zaangażował, to może by jednak.
0: No ale PiS się ma, jakby to, jeżeli się robi jakąś inicjatywę, no tak, to najpierw się idzie zapytać, no tak, nie, a nie się ogłasza.
5: Jak się zbierało głosy głównie na warszawskiej patelni, a nie poszło się do tych dzielnic, gdzie nie ma kanalizacji, gdzie mieszkają ludzie.
0: Ale żeby pójść, to trzeba mieć ludzi.
5: No dokładnie. Tak. Natomiast wracając jeszcze do Krakowa, to jest nie tylko kwestia wykorzystywania środków publicznych do promowania kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, ale także używania osób publicznych. Komisja Wenecka i OBWE przestrzega przed wykorzystaniem osób pełniących funkcję publiczną w kampanii wyborczej, ale pani Piątkowska sobie z tego nic nie robi. Ogłasza, że będzie konferencja prasowa z udziałem wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Takie plakaty się pojawiły w Krakowie.
0: No to jeszcze tam, prawda, bym rozumiał. Natomiast no, ja nawet bym ten sport rozumiał, gdyby poprzedników nie nękano za to.
9: To jest polityczne w końcu, więc trudno,
2: Jacku,
9: żebyś to
2: Jacku,
0: proszę Piotrze, króciutko.
2: Jacku. No jest jedna dobra wiadomość dla tych, którzy nie przepadają za Platformą w Krakowie. Panią Piątkowską popał pani Krystyna Zachwatowicz, tak, która poprzednio wzywała do bojkotu, a jeden z tweetów Piątkowskiej polubił i wspał Aleksander Miszalski. No to jeżeli takie rekomendacje dostaje pani Piątkowska, to nie spałbym spokojnie.
5: Miszalski chyba się pojawił.
0: Dobrze, Marek Formela w sprawie Krakowa, idziemy dalej. Marku, bo jeszcze mam jeden, dwa tematy, które naprawdę moim zdaniem są ciekawe.
1: Uwaga ogólna jest taka, że Platforma potwierdza swoje notowania. Te 30% zdobyte w Krakowie pokazuje, że jest ten obszar stabilizacji wpływu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, i to wydaje się w perspektywie roku wyborczego fakt twardy, niezbywalny, który PiS musi umiejętnie rozegrać, czyli obejść ten elektorat, czy znaleźć ewentualnie formułę, która spowoduje rozkruszenie, bo w Krakowie to się nie udało. Sukcesem PiS-u w Krakowie jest start pana Drewnickiego. Uważam, że należy szukać w każdym dużym mieście, w każdym regionie postaci, które wywodzą się z nowej generacji, które mówią
0: tak, Marku,
1: innym językiem.
0: Tak, Marku, 17% jest niesatysfakcjonujące, ale to
1: ale ona jest obiecująca.
0: Po raz pierwszy był od dawna taka poważna próba postawienia kogoś i powiedzenia mu: stary, no spróbuj powalczyć.
1: A
0: nie, że się stawia figurę znaną, zasłużoną i się zbiera, co się należy, i mówi się: no trudno, w mieście nie wygra.
1: Tak naprawdę to jest...
0: Gryz trawę, należy mu się wielki szacunek za to.
1: Walka pani Piątkowskiej, czyli Platformy, z panem Gibałą, który był w kilku organizacjach politycznych wcześniej, a teraz jest przedstawiany jako kandydat niezależny, choć z dość czytelnym...
0: No on obalił Miszalskiego,
1: nie sam, ale z panem Hoffmanem. No to jest też umyka naszej wrażliwości, ale to jest też dyskusja o tym, jaki ma być ten Kraków, tak? Bo my patrzymy w kategoriach dużych rozstrzygnięć politycznych, ale tak naprawdę wewnątrz toczy się rozmowa o tym, jak można lepiej żyć w Krakowie, do jakiego stopnia administracja samorządowa może być wobec własnych obywateli represyjna, opresyjna, ile obywatele mogą, w jaki sposób ich sposób myślenia o mieście będzie wykonywany przez tych, którzy posiadają władzę, czyli jaka jest komunikacja między w instytucjach samorządowych. Ona za Miszalskiego padła. Nie spodziewam się, żeby z tym ortodoksyjnym podejściem kandydatka liberalnej partii mogła zmienić filozofię, a że sięgają po instrumenty, które ciebie zdenerwowały, no to jest powszechna praktyka instytucji związanych z Platformą, polityków Platformy, którzy też w Gdańsku nieustannie reklamują różne eventy za pieniądze publiczne w radiu publicznym, które wciąż się znajduje w likwidacji, i nikt nie zwraca uwagi na to, że jest to korzyść polityczna.
0: Trzeba notować, bo władza się może
1: zmienić.
0: Trzeba
1: notować.
0: To właśnie ostatnio do notowania ataków na siebie wezwał Lech Wałęsa, co zabrzmiało jak prośba o donoszenie, co w jego przypadku jest bardzo ryzykowną ścieżką, ale proszę państwa, nagranie tygodnia, reporter Rafał Jarząbek i Lech Wałęsa, reporter poszedł z wydrukami donosów TW Bolka i poprosił pana prezydenta Wałęsę o komentarz. W tle decyzja prokuratury, według której Lech Wałęsa nie mógł być Bolkiem, bo był wtedy wtórnym analfabetą i nie byłby w stanie tak długiego tekstu napisać. Krótkie nagranie, bardzo proszę.
10: Panie prezydencie, czy dwa słówka możemy z panem zamienić?
11: Czekajcie, panowie, wejdziemy na górę.
10: Dobrze. Panie prezydencie,
11: to
10: dwa słowa chciałem zamienić. Tutaj mamy takie skany dokumentów. Czy pan poznaje
11: te dokumenty? Pan sobie dupę wytrzyj tym.
10: Dlaczego?
11: No bo to tak, do tego to się nadaje.
10: Ale czy to jest pana pismo?
11: Nie, to nie jest.
10: Panie prezydencie.
0: Jakoś tak nam się ostatnio fekalnie zrobiło, bo Włodzimierz Czarzasty też chwaląc Unię mówił, co on to robił w polu przy granicy czesko-austriackiej, czechosłowacko-austriackiej.
5: Ale dzięki temu oświadczeniu Czarzastego już wiemy, co oznacza skrót WC umieszczany na toaletach.
0: Słuchajcie, takie krótkie pytanie, bo już nie mamy dużo czasu, ale Piotrze, może od ciebie zacznę. Dlaczego wpycha się tak bardzo społeczeństwu to kłamstwo? Wszyscy wiedzą, jak było. Nawet obrońcy Wałęsy wiedzą, ale prokuratura idzie na rympał i mówi, że to był wtórny analfabeta, ośmiesza go, ale broni tego kłamstwa.
2: Po prostu jest to polityczny deal, który się zaczął około 2002 roku między Lechem Wałęsą a Platformą, na zasadzie usługa za usługę. Platforma reaguje, gdy niepokalana cześć Wałęsy jest atakowana. Przypominam, jak Donald Tusk zlecił sprawdzenie z prac magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, co miało być karą za to, że profesor Nowak był promotorem Zyzaka, biografa Wałęsy krytycznego. I w zamian Wałęsa w odpowiednich momentach wspiera Tuska, zachęca do głosowania na Platformę. Tyle, że to jest deal pozbawiony jakiejkolwiek sympatii. Ja nawet nie zdziwiłbym się, gdyby Donald Tusk, którym zapewne konsultowano ten komunikat Żurka w sprawie Wałęsy, czy nie, po prostu złośliwie się nie roześmiał i powiedział: świetna sprawa, my wychodzimy na obrońców Wałęsy, a tak tutaj się uśmiecha. Szczerze mówiąc, ja tego faceta z Gdańska to już też nie cierpię, bo ciągle żąda czegoś nowego, ciągle wrzeszczy, że ma za małą emeryturę, jest nie do zniesienia. Więc nic nie stanie, jak mu troszeczkę soli na ogon nasypiemy. A przy okazji będziemy kryci, a Wałęsa, zawsze Wałęsę mówimy w Lechu, to my cię uniewinniliśmy od zarzutu pisania donosów.
0: To bardzo celne, nie pomyślałem o tym, że to może, ale to tak, to brzmi prawdopodobnie.
5: Pomyśleć, że gdyby pani...
2: Jak to Igna Tuska, to zaraz Marka Formelę zapytaj, czy jest ta teoria.
0: Ja nie znam, ja znam z telewizji. Raz w życiu przeprowadzałem wywiad z premierem Tuskiem. Jako młody człowiek. Nie, no już później nie dał okazji.
5: Ale proszę państwa, no wszystko by było w porządku, gdyby pani Kiszczakowa nie postanowiła zrobić porządku na Pawlaczu. No wszystko się od tego zaczęło.
0: Że postanowiła zanieść. Ona też numer Wałęsie wycięła. Przecież mogła to spalić, ale mówi nie, tyś nam tu syfu narobił. Na pewno... Solidarność całą dekadę nam zmarnowała. Musieliśmy tyrać, pilnować tego narodu.
5: No właśnie, tylko jest
2: pytanie... Ale Jacek, to jest tajemnica dramatu Wałęsy, że jego obrońcy tak naprawdę nim pogardzają. Przypomnę ci, jak pan Głowacki, autor scenariusza do filmu Wałęsy hagiograficznego, potem udziela wywiadu Newsweeku i wypowiada się o nim lekceważąco. To jest ten dramat, że oni to robią w myśl rozkazu i linii Platformy, a wcale Wałęsy nie szanują, bo gdyby wokół Tuska był ktoś, kto naprawdę by się troszczył o Wałęsę, to by powiedział: Donald, nie wypuszczamy tego dokumentu. Dokumentu. No nie możemy go kompromitować, przedstawiając go jako debila analfabetę. A nie znalazł się nikt taki, kto by to zatrzymał. I to jest ta diabelska tajemnica tego paktu Wałęsy z Platformy.
0: Tak, tak. Tak, tak, oczywiście.
5: Dla mnie to, co się dzieje, to jest takie moje osobista taka klęska i rozczarowanie i takie poczucie wielkiego oszustwa. Spędziłam 2 miesiące w czasie obrad Okrągłego Stołu, wówczas jeszcze w Pałacu Namiestnikowskim, i wydawało mi się, że to jest cudowne moment, że nareszcie przyszła ta solidarność i dogaduje się z tą drugą stroną i stawia wymagania, a to wszystko jedno było wielkim teatrem i wielkim oszustwem, jak się potem okazało. Potem wyszła Magdalenka na jaw, no i to wszystko, co jest związane z Lechem Wałęsą.
0: Ale ja też myślę, że takie wmawianie tego kłamstwa to jest takie trochę jak ten kij baseballowy Tuska. To ma powiedzieć Polakom, że jesteście zerem. Jeżeli my uznamy, że nie był TW Bolkiem, jeżeli chcemy, to będziemy wam to wpychali do gardła. To jest niż niszczenie prawdy, fundamentu życia społecznego. To jest ten element, o którym mówi Piotr, ale to też jest tak jak kłamstwo katyńskie. Nie ma, macie uczyć się w szkołach kłamstwa, bo my tak decydujemy. Ale przepraszam, to jest moje zdanie. Ktoś z was jeszcze, Marku?
9: No ja myślę, że w ogóle dramatem prezydenta Wałęsy było to, że na początku swojej prezydentury nie powiedział: tak, podpisywałem, przepraszam, miałem jakiś tam moment słabości.
0: Dziś już byłoby względów. Po sprawie, tak.
9: On wtedy był naprawdę na topie i był bohaterem i ludzie by mu wybaczyli, a tak to po prostu jest jakaś taka degradacja zupełna już, upadek. I teraz to, co ta prokuratura zrobiła, rzeczywiście to redaktor Piotr Szczemka ma rację, to już jest takie upokorzenie.
0: Upokorzenie, no,
9: naprawdę.
0: Swoi kopnęli.
9: Powiedzenie takie, jesteś niczym.
0: Mogli to ubrać w jakieś obłe słowa na przykład, prawda, tam, że prawda.
9: No, albo w ogóle mogli nic nie ruszać.
0: Ta analiza Instytutu Zena, która potwierdziła, że to Lech Wałęsa pisał, to nie było tylko, to profesor Cęckiewicz mi powiedział, to nie było tylko badanie pisma Wałęsy, to było także badanie pisma esbeków, protokolantów, że to jakby cały kompleksowa układanka. Marek Formana.
1: Też, no, żeby minister sprawiedliwości, prokurator Żurek zaakceptował stanowisko, z którego wynika, że Instytut Zena, którego orzeczenia są fundamentem, opinie są fundamentem wielu twardych rozstrzygnięć sądowych, został tak publicznie zdyskwalifikowany, żeby w sposób kuriozalny, nie wiem, wypolerować wizerunek Wałęsy, czyniąc z niego debila, ale też kosztem Instytutu Zena. No to jest w ogóle instytucja niebywałe. Państwowa, to jest niebywałe.
0: Słuchajcie, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelpinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie, Radio Rodzina we Wrocławiu, stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy. Dziękuję za to wydanie salonu Piotrowi Semce z Gdyni. Wszystkiego dobrego dla festiwalu NNW, który też właściwie bez pomocy w tym roku.
1: Jedno zdanie. Jak to dobrze, że Obajtek połączył Orlen z Lotosem.
0: Bo?
1: No bo w ten sposób rząd ma olbrzymie możliwości uzyskania wielkiej dywidendy.
0: Nie przeszkodzi to skazać Daniela Obajtka.
1: Nie przeszkodzi.
0: Nie przeszkodzi. Marek Formela, Aleksandra Jakubowska, Marek Grabowski.
9: Wszystkiego dobrego.
0: Proszę państwa, ja jeszcze tutaj może przeciągnę, ale chcę się pożegnać nagraniem, w którym reporter telewizji w Polsce 24 Krzysztof Nowina-Konopka zwraca uwagę Włodzimierzowi Czarzastemu, że nie może zwracać się do prezydenta per pan, to samo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczcie, jaka odwaga tego reportera. Niech to wybrzmi. A ja dziękuję i do zobaczenia za tydzień.
12: Krzysztof Nowina-Konopka w Polsce 24. Panie marszałku, na początku pozwolę sobie na krótką uwagę, bo pan mówi o tym, jak wyraża swój stosunek do prezydenta Nawrockiego. Mówi pan Karol Nawrocki, mówi pan również Bogdan Święczkowski z Trybunału Konstytucyjnego i no, chciałem tylko zwrócić uwagę, że nikt z nas, niezależnie od jakiejkolwiek sympatii, nigdy do pana się nie zwraca inaczej jak panie marszałku, a nie na przykład Włodzimierz Czarzasty z Sejmu. Po prostu apeluję o to, żeby wobec osób, które zajmują konstytucyjne stanowiska, zwracać się adekwatnie.
13: Proszę pana, mam taką prośbę, niech pan zwraca uwagę swojemu szefowi, jak ma się odzywać i jak ma się odnosić do innych ludzi. W sprawie pana
12: Święczkowskiego, o kim pan mówi?
13: Ale teraz ja mówię.
14: Radio Rodzina.

0: Minęła godzina 19. W Radiu Rodzina już teraz rzucamy okiem na prognozę pogody. Dziś temperatury powolutku będą już spadały do nawet 8, 7 i nawet 6, a nawet i 5 stopni jutro o godzinie 7 nad ranem. Jutrzejszy dzień do 21 stopni. Będzie sporo chmur na niebie, ale słońce też przez nie będzie się przebijało. Tutaj jeżeli chodzi o rejony podgórskie, tam chłodniej do 19 stopni.
1: Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
4: Lato się skończyło. ZOO nie. ZOO Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w ZOO Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. ZOO Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
1: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

My już teraz w Radiu Rodzina przenosimy się i przyjrzymy się nieco kotom, właściwie kotowatym ze świata zwierząt, bo słuchajcie, koci grzbiet to tak naprawdę, niezależnie od wielkości i gatunku, u wszystkich kotowatych występuje dokładnie ten sam schemat ruchowy podczas rozciągania. Jest on bardzo ciekawy, bo w ujęciu biometrycznym polega on na prostowaniu kończyn przednich, czyli wyobrażamy sobie tak koty wyciągające łapki przed siebie i z jednoczesnym wygięciem kręgosłupa oraz nietypowym wyproście kończyn tylnych, czyli chodzi po prostu o, tak jak już mówiłam, koci grzbiet. Działanie to, słuchajcie, ma na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, stymulację układu krążenia, a także optymalizację aparatu ruchu do podjęcia aktywności fizycznej po okresie spoczynku. Czyli jeżeli widzimy, że taki

0: Dzisiejsza pogoda, myślę, pokazuje nam drugą odsłonę jesieni, ale w moim mniemaniu równie piękną, chociaż taka pogoda gdzieś tam sprawia, że pojawia się coraz więcej myśli o tym, że nadchodzą już te chłodniejsze dni, a jeżeli chodzi o chłodniejsze dni, no to tutaj właśnie okres jesienno-zimowy w naszym kraju, w mieszkaniach i domach. W tym czasie wzrasta ryzyko powstawania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. No i tutaj właśnie też muszę zaznaczyć, że ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej, która promuje montaż czujek dymu i tlenku węgla, czyli czadu w domach. Głównym jej celem jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. W tym roku na Dolnym Śląsku Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy, mówi Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska.
1: Zaczynamy sezon grzewczy i stąd przypomnienie także o bezpieczeństwie mieszkańców Dolnego Śląska w ich własnych domach. I o tym, by czuć się całkowicie bezpiecznym, należy pamiętać o czujce. Czujce dymu czy czujce tlenku węgla, który może uratować nam życie. Przypomnę o statystykach. Tylko w tym roku, w 2026, a przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, stąd też wizyta pana prezesa, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka, uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu.
0: Państwowa Straż Pożarna rozdała już ponad 12 tysięcy urządzeń, mówi starszy brygadier Andrzej Fischer, zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia, a pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, który w tym roku, przypominam, wydaliśmy około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
0: Konserwacja i zdrowy rozsądek to podstawa, by chronić swoje życie, zaznacza Maciej Rogala, mistrz kominiarski, prezes Izby Kominiarskiej, oddział Wrocław.
3: Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. Przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. Nie wiem, czy Państwo, tutaj może nie było powiedziane to, w czasie powiedzmy letnim nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo i wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
0: W poprzednim sezonie grzewczym, to okres od 1 października do 31 marca, w Polsce było 69 ofiar śmiertelnych, a akcja Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa trwa corocznie od 1 października do 31 marca. Więcej szczegółów o tej kampanii znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

odda nikt. Tych lat nie odda nikt. Nie powraca.

3 października 1938 roku urodził się Eddie Cochran, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Jego wielki przebój Summertime Blues stał się wiodącym utworem stylu muzycznego zwanego rockabilly.

1956 roku urodził się wrocławski muzyk Mieczysław Jurecki. Przez wiele lat basista grupy Budka Suflera, do której trafił w 1981 roku i grał do roku 2003. W międzyczasie nagrywał solowe płyty jako mechanik oraz brał udział w niezliczonych projektach jako muzyk sesyjny.

3 października 1941 roku urodził się amerykański wokalista Chubby Checker. Swój pseudonim zawdzięczał tuszy. Chubby oznacza pucołowaty i stroją w biało-czarną kratkę.

2015 roku zmarł Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, autor tekstów piosenek i kompozytor. Założyciel zespołów Rhythm Blues, Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni. Pod pseudonimem Jacek Grań napisał teksty do ponad 40 piosenek, które śpiewali m.in. Czesław Niemen, Piotr Szczepanik czy

3 października 1949 roku urodził się Lindsey Buckingham, wokalista, gitarzysta i autor tekstów grupy Fleetwood Mac. W swojej karierze wydał również 6 albumów solowych.

W 2016 roku zmarł Marek Dagnan, poeta, autor tekstów piosenek oraz scenarzysta. Współpracował m.in. z Andrzejem Rybińskim, grupą Czerwone Gitary czy Edytą Geppert. Tekściarz pisał także piosenki do filmu.

0: Minęła godzina 20. W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dzisiejszy dzień okazał się bardzo ładny, mimo tej porannej mgły. No i tak też będzie do końca dzisiejszego dnia jeszcze. Jutrzejszy dzień również zapowiada się słonecznie, ale też i pod znakiem chmur. Równie ciepło, do 22 stopni nawet, a zbliżający się początek tygodnia również temperaturowo pierwsza część jego przynajmniej powyżej 20 stopni.
1: Radio Rodzina.

W dzisiejszych czasach podczas Igrzysk Olimpijskich bije się wiele rekordów. Rekordy świata, rekordy Europy, kraju, ale też i te, jeżeli chodzi o prędkość, o szybkość, o przeróżne rzeczy, między innymi również o wiek. Czy zastanawialiście się kiedyś, kto był najmłodszym, prawdopodobnie najmłodszym w historii mistrzem olimpijskim? Jeżeli nie, no to ja powiem wam, że też nie i okazuje się, że prawdopodobnie najmłodszy w historii mistrz olimpijski pozostaje anonimowy. Chłopiec zdobył medal na igrzyskach w 1900 roku, mając zaledwie kilka lat. Jak to się stało? No to już właśnie wam opowiem. Otóż holenderska drużyna wioślarska pierwotnie startowała z dorosłym sternikiem, ale po porażce z francuską łodzią w eliminacjach zespół zorientował się, że trzech dorosłych mężczyzn na pokładzie to zbyt duże obciążenie. Przed finałem wioślarze przypadkowo wybrali dziecko z paryskiego tłumu na nowego sternika. Chłopiec był tak lekki, że do łodzi trzeba było dodać obciążenie, żeby zachować równowagę. Ta mniejsza waga okazała się jednak kluczowa, bo drużyna wygrała wyścig, pokonując francuską łódź na drugim miejscu o zaledwie 0,2 sekundy. Historycy olimpijscy szacują, że chłopiec miał wtedy około 8 lat, choć niektórzy badacze twierdzą, że mógł mieć 12 lub 13 lat. Po zwycięstwie cała trójka zapozowała do jednego, jedynego zachowanego zdjęcia, a potem chłopiec zniknął w tłumie i nigdy więcej go nie odnaleziono. W oficjalnych archiwach olimpijskich nigdy też nie wymieniono jego imienia, jest po prostu opisywany jako nieznany francuski chłopiec. Przez lata pojawiały się też różne teorie na temat jego tożsamości i do dziś. Tożsamość najprawdopodobniej najmłodszego mistrza olimpijskiego w historii pozostaje jedną z największych zagadek świata sportu. Thank you.

Czasem o poranku bardzo trudno jest wstać, znacie to? Ja w tym celu mam zawsze ustawione kilka budzików. Czasami zdarza się też, że mimo tego, że głośno dzwonią, to ich nie słyszę i śpię sobie smacznie dalej. Ostatnio przebudził mnie dopiero drugi alarm, no i gdy otworzyłam oczy, zobaczyłam, że przy telefonie, dzwoniącym telefonie, stoi mój kot. I tak stoi i wygląda, jakby chciał wyłączyć ten budzik. Ja to zrobiłam jednak szybciej, no i w odpowiedzi na to on tylko ziewnął, popatrzył na mnie i poszedł spać na swoje miejsce.

Słuchajcie, natrafiłam wczoraj na taką historię, która myślę bez problemu mogłaby być sfilmowana. Otóż wydarzyła się ona w okolicach 1955 roku. Właśnie w tym roku szwedzki żeglarz Åke Viking podczas rejsu przez Atlantyk postanowił wrzucić do morza butelkę z romantycznym listem zaczynającym się od słów: do kogoś pięknego daleko stąd. Jednak wrzucając tą butelkę nie spodziewał się odpowiedzi. Był to raczej żartobliwy gest skierowany w nieznane. Kilka miesięcy później butelkę tę znalazła 15-letnia Paolina, mieszkająca na sycylijskiej wsi. Zaintrygowana wiadomością poprosiła lokalnego nauczyciela o pomoc w przetłumaczeniu listu i wspólnie zdecydowali się odpisać. Tak rozpoczęła się niezwykła korespondencja między młodą Włoszką a szwedzkim żeglarzem, która trwała ponad 2 lata i stopniowo przeradzała się w głębokie uczucie. W 1958 roku Åke przyjechał na Sycylię, by poznać Paulinę. Spotkanie tylko potwierdziło to, co rodziło się w listach, czyli zakochali się w sobie i postanowili się pobrać. Ich historia, romantyczna i pełna przypadku, przyciągnęła ogromne zainteresowanie mieszkańców wyspy. Na ich wesele według relacji przyszło nawet 4000 osób, co sprawiło, że uroczystość przeszła do lokalnej legendy, a małżeństwo okazało się trwałe, bo Åke i Paulina pozostali razem przez ponad 4 dekady, aż do jego śmierci w 2001 roku. Ich życie stało się jednym z najsłynniejszych przykładów miłości, która narodziła się dosłownie z wiadomości w butelce. No i co, nie uważacie, że nadaje się to na film?

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi mi tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsolo.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, mój niek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witamy serdecznie w bardzo silnym składzie. Robert Czech na realizacji. Przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Otwieramy notowanie 1290 od nowości. A jest z nami Rafał Porzeziński. Halo, halo.
22: Tak, jak miło gościć w tej legendarnej, jedynej dziś liczącej się liście przebojów w Europie. Bardzo, bardzo się cieszę, Darku, że cię słyszę oraz, że u państwa możemy gościć.
21: Ale pięknie nam powiedziałeś. To teraz będziemy się jeszcze bardziej liczyć w Europie, a nawet w Polsce. Za sprawą twojej obecności na tej liście. Różnej Pankowie, ocalony projekt Rafała Porzezińskiego właśnie powędrował z suplementu do listy.
22: Jak to się cieszę. No to naprawdę
21: wiedziałem. Wiedziałem, że się ucieszysz.
22: Kurczę, jak dostać Oscara normalnie,
21: naprawdę?
22: Albo jeszcze lepiej, albo jakieś Grammy.
21: Naprawdę, czy tak sobie dworujesz?
22: Czekałem, nie, mówię zupełnie serio, czekałem na to 35 lat, szczerze mówiąc.
21: No to rzeczywiście.
22: Tyle trwało zbieranie się, żeby wydać płytę i naprawdę jestem wzruszony, że już pierwsza płyta znajduje jakiś utwór, który uznaliście za godny waszej wspaniałej listy.
21: To szkoda, że nie założyłem fraka i muchy, jak przy Oscarach.
22: A ja mam.
21: Ty masz. Dobra, ja wirtualnie mam w takim razie. Najważniejsze jest to, że utwór jest na liście. Różnej Pankowie z płyty Ocalony Rafała Porzezińskiego, naszego gościa, projekt Desiderata. Taki utwór jest wybrany na listę, ale chciałem ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że rzeczywiście warto sobie przypomnieć, może nie wszyscy znają Desideratę. Warto też przypomnieć sobie kompatybilną, że tak powiem, treść, chociaż tutaj mamy do czynienia już z poważną sprawą, bo chodzi o Słowo Boże, no i oczywiście o list, hymn o miłości świętego Pawła Apostoła. Myślę, że to nas najbardziej podnosi.
22: Są jakieś analogie, dlatego że tam jest mowa o tym, żeby nie podchodzić cynicznie do miłości i to jest ten fragment, w którym odnosimy się. Ale też ciekawie, że w tym naszym tłumaczeniu Desideraty nie ma tej opcji pod tytułem, że Bóg czymkolwiek on ci się wydaje, albo że jesteś dzieckiem wszechświata, bo nie wszechświata dziećmi się czujemy, tylko Boga. I to jest ta istotna różnica. No dokładnie. Ale cała reszta bez zmian. No, generalnie mam dzisiaj poczucie, że Desiderata jest tekstem niezmiernie uniwersalnym i prawdą jest, że warto wysłuchiwać każdego, jeżeli mamy na to przestrzeń, siły i możliwości, chociaż niestety w XXI wieku nadawców zrobiło się tylu, że naprawdę każdy, kto ma tylko krzykliwą naturę i czynny internet, może zasypać nas śmieciami i nie wszystkich warto słuchać z całą pewnością.
21: Dajmy szansę przypadkowi, siejmy, a niech zbiera ziarno dobra każdy, do którego trafi. Rafale, myślę, że to przypomnienie Desideraty jest niezwykle istotne, bo tak jak sam wspomniałeś, jej uniwersalizm powoduje, że wyciągasz poprzez ten utwór, no i cały wasz zespół, rękę w stronę tych, którzy są może nieprzekonani, którzy nie wiedzą, nie czują, nie wiem, co tam jeszcze kontestują, ale wyciągasz do nich rękę, a my razem z tobą wracajcie na pokład, albo przyjdźcie na pokład tej łodzi, która płynie już w osobie Jezusa Chrystusa i apostołów, dopłynęła na tamtą stronę, więc myślę, że bardzo warto do nas dołączyć.
22: Bardzo jestem szczęśliwy. Ta piosenka zamyka naszą płytę. Płyta ukazała się dopiero co. 2 dni temu pierwszy koncert, który zagraliśmy. Rzeczywiście cały materiał
21: chyba
22: poleciał.
21: Chyba jeszcze jesteś zachrypnięty.
22: W hybrydach były. Jeszcze jestem zachrypnięty nieco, ale nie tak bardzo, jak myślałem, że będę. Aha. Natomiast no, parę tam utworów też zaśpiewaliśmy razem z Muńkiem i zabawa była naprawdę przednia. Czułem się jak w niebie. To był naprawdę dobry czas.
21: Ekstra. No w takim razie ja wirtualny, ty prawdziwy, że tak powiem, gang, czyli garnitur zakładamy i muchy, i krawaty, etc. Czyń honory, zapowiadaj, zapraszaj do głosowania.
22: Panie i panowie, bardzo będzie mi miło, jak oddacie swój głos na ten legendarny utwór, który w tym razem w wersji punkowej trafia do, mam nadzieję, waszych serc, nie tylko do uszu. To jest Desiderata, utwór wykonuje zespół Różny i punkowie. Adam Szewczyk aranżował to nagranie, warto o nim pamiętać, bo to świetny muzyk, zatem oddajcie proszę swoje głosy na Desideratę, będzie mi niezmiernie miło.
21: I odkryjcie Rafała Pożyńskiego, jak jesteśmy przy komplementach, to trzeba tutaj oddać prawdę. Rafał Pożyński był dyrektor pierwszego programu Polskiego Radia. Trzeba nam takich dyrektorów teraz zwłaszcza. Tak.
22: Pankujących dyrektorów.
21: ale punk ochrzczony, wyraźnie. No i do tego jeszcze autor programu Ocaleni, jakże znany, jakże do tej pory pamiętany. Pozdrawiamy wszystkich ocalonych.
22: Płyta nazywa się właśnie Ocalony i mam nadzieję, że kiedyś i ten utwór znajdzie u was uznanie, bo zawarłem w nim kawał historii takiej własnej, ale może przyjdzie i na to czas. No, bardzo dziękuję za ten dar możliwości głosowania na Desideratę. Oddajcie swoje głosy. Bardzo będę wam wdzięczny. Nie tylko Piwnica Pod Baranami, ale także punkowcy po Desideratę sięgają.
21: Różni punkowie startują z Desideratą. Wszystkiego dobrego, Rafale. Pozdrów zespół. No i zaglądaj częściej.
22: Bardzo dziękuję ci z całego serca. Pozdrów Janusza, Janinę i do zobaczenia i usłyszenia.
21: Oczywiście. Startujemy. Desiderata.

Różne i Pankowie, czyli ocalony projekt Rafała Pożyzińskiego, Dezyderata, od tego tygodnia jest już w zestawieniu do głosowania. Lista 1290 rozpędza się na dobre. Ja serdecznie chciałem pozdrowić pana Wojciecha, panią Barbarę. Dzisiaj spotkałem ich w Częstochowie i nie tylko, na całym świecie. Mieliśmy koronkę na ulicach miast świata i tam spotkaliśmy się też ze słuchaczami Radia Jasna Góra. Serdecznie pozdrawiam. To wielka przyjemność i radość spotkać tych, którzy na co dzień słuchają Radia Jasna Góra i słuchają listy Przywoł ich muzyczne dary. Też w innych stacjach radiowych oczywiście. Serdecznie was pozdrawiam, oczywiście tych, którzy tworzą te radiostacje i was, drodzy, kochani słuchacze. A zatem za nami 20 jako nowość, przed nami Julia i Grzegorz Kopalowie, to rodzina.

To rodzina. Pięknie promujący utwór właśnie rodziny. Przez rodzinę Julia i Grzegorza Kopalów. Serdecznie ich pozdrawiamy. Na 19, na 18 Piotr Nagiel. Ufam ci, Piotrek tydzień temu prosił o głosy. I proszę bardzo, utwór podniósł się. Dwa oczka w górę. Pozdrawiamy Piotrze i tych, którzy głosują na listę przewojów muzyczne dary. Mówiliśmy o głosowaniu, mówił o tym Rafał Porzeziński dziś z nowością. A gdzie można głosować? Strona muzycznedary.pl, zakładka głosowanie. Trzy utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my.

Jeszcze piękna solóweczka na koniec. Ufam ci. Z 20 na 18 podniósł się Piotr Nagiel. Na 17 Krzysztof Antkowiak, do słów księdza Piotra Pawlukiewicza, świętej pamięci, z płyty Zostanie mi muzyka na Nowolipkach. Piękny utwór na 17. Szybko statystyki. 9 w górę, 9 w dół, a zatem tutaj remis. Jeden utwór obronił swoją pozycję już za chwilę. I jedna nowość, ta przed chwilą już w zestawie do głosowania. Ocalony projekt Rafała Porzezińskiego, desiderata w zestawieniu, mogą państwo głosować. Krzysztof Antkowiak.

Krzysztof Antkowiak z płyty Zostanie mi muzyka na Nowolipkach. 17, a z 17 na 16 Muniek i Macio. Wolność!

Otóż to Wolność, Muniek i Macio. Płyta, myślę, już gotowa. Płyta nosi tytuł Mama i z tej płyty Wolność na 16, 17, 15. To właśnie miejsce jest obronione przez Electrolux Torpedę. Persona non grata.

Persona non grata, tytuł zaśpiewany przez Lisę i Hansa, oczywiście Electrolux Torpeda, 15 obronione. Na 14 Maciek Balcar, stylu druk. Genialny ten kawałek, to znaczy utwór. Mogą Państwo zmieniać kolejność na stronie muzycznej dary.pl, zakładka głosowanie, 3 utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my. A za chwilę coś na temat cudów eucharystycznych. Pamiętacie Państwo, co było tydzień temu? Niesamowita historia ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze Państwo mogą odnaleźć te relacje w komentarzach naszym, na naszych postach. Gorąco polecamy. A dziś trochę więcej o cudach w Polsce. Maciek Balcar, stylu druk. 14.

7 i teraz, drodzy państwo, 17, 16, 15, 14, Maciek Balcar i 13, Piotr Orstkien z płyty 54, Bartolo Longo. A za chwilę o niesamowitym cudzie w Sokółce. Kilka słów powie pan dyrektor Maciej Marchewicz. Myślę, że bardzo warto posłuchać tak w uzupełnieniu tego, co usłyszeliśmy tydzień temu.

0: unosi się nad nią. Jestem większy od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.
1: Piotr Orstgen, Bartolo Longo i proszę Państwa, wracamy do którego roku? Pan dyrektor Maciej Marchewicz i dokąd? Za chwilę wszystko się wyjaśni. Który to
2: w 2008 roku, to jest znana historia, na hostii, która została uroniona przez kapłana, został zauważony czerwony znak. Hostia została przełożona do naczynia, które się nazywa vasculum, do pełnego rozpuszczenia, ale nie uległa rozpuszczeniu. I od tego momentu rozpoczyna się już badanie cudów w Sokółce. Pani profesor Sobaniec-Łotomska i jej kolega z Uniwersytetu Medycznego z Białegostoku zajęli się sprawą, przy czym oboje jeszcze nie wiedzieli na pewno, co badają, i okazało się bardzo szybko, kiedy próbki hostii powędrowały pod okular mikroskopu, a potem mikroskopu elektronowego, że to, co widzą naukowcy, to jest mięsień człowieka w agonii. Po pierwsze, nie było wątpliwości, że jest to serce człowieka, że jest to mięsień, i to mięsień serca jest bardzo charakterystyczny, ma bardzo charakterystyczny wygląd. Odsyłam do szczegółowych opisów do książki. I jeszcze wykazywał ślady bardzo wyraźne, bardzo długiej kaźni. Gdyby do dyspozycji naukowców pojawiła się próbka osoby, która po prostu zmarła, wyglądałaby ona zupełnie inaczej. Pan profesor Sułkowski, który badał cud w Sokółce, stwierdził jednoznacznie, że jest to ciało człowieka. Co ciekawe, rozpętała się wtedy wielka histeria medialna. Wiele dzienników bulwarowych wykpiwało to, co wydarzyło się w Sokółce, wykpiwało oboje naukowców, podważało ich kompetencje, co było bardzo trudne, bo jeśli chodzi o profesora Sułkowskiego, to wiem to od niego z rozmowy z dawnych czasów. On był autorem kilkudziesięciu prac, które zostały publikowane w tak zwanych impaktowych czasopismach branżowych. Trochę trudno byłoby mu udowadniać jego oponentom, że jest on osobą przypadkową, bo cały jego dorobek naukowy przemawiał za tym, że jeśli on stwierdza coś jednoznacznie, to musi być prawda. Tutaj mieliśmy do czynienia z ludzką tkanką i w dodatku trzeba to sobie powiedzieć otwarcie, co zresztą też piszemy w książce, że obecność tkanki człowieka w hostii, która pojawiła się znikąd, w sposób niewytłumaczalny, podważa, i to w sposób jednoznaczny, teorię Darwina. Sam Darwin pisał o tym w swojej książce o pochodzeniu gatunków, że jeżeli zdarzyłby się przypadek pojawienia się jakiejś złożonej tkanki, która zostanie przetworzona z czegoś o wiele prostszego, w krótki sposób, nie podlegając żadnej ewolucji, to natychmiast zniszczy to jego teorię. I coś takiego miało miejsce w Sokółce.
1: Proszę bardzo, cud w Sokółce. Nie dość tego, że potwierdził, że Jezus jest, że jest obecny w Eucharystii istotowo, to jeszcze na dodatek obala teorię Darwina. Niesamowite. Pan profesor Maciej Marchewicz, dyrektor wydawniczy Frondy. Książka nosi tytuł Znaki z nieba. Bardzo gorąco polecam. No jeszcze powrócimy na chwilę do tego tematu, na króciutko. Cudów eucharystycznych. Myślę, że w kontekście tego, co usłyszeliśmy tydzień temu ze Stanów Zjednoczonych, to bardzo poważna sprawa. Przypominamy tylko, że kapłan trzymający kielich eucharystyczny w ręku w czasie sprawowania Eucharystii poczuł potężną obecność Chrystusa i ciężar kielicha, także przez minutę płakał, potem wszystko wyjaśniał. Wszystko też mogą Państwo znaleźć w komentarzach na naszych postach. Gorąco Państwu polecam te materiały i podawajcie dalej. To było miejsce za nami, oczywiście miejsce 13. Piotr Orstgen, teraz Mateusz Pospieszalski na 12. z Adamem Woronowiczem, adaptacja psalmów 4 i 1.
3: Szczęśliwe kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, psalmy 4:1 w adaptacji na miejscu 12. Kto wygrywa drugą dziesiątkę? Chłopcy z Placu Broni, Janusz Janina Iwański. Jest miejsce obok mnie z Zuzanną Iwańską. Gratulujemy zwycięstwa w drugiej dziesiątce.

Chłopcy z Placu Broni, Janusz Jajna Iwański, Zuzanna Iwańska na wokalach. Jest miejsce obok mnie, genialnie, zwycięstwo w drugiej dziesiątce, a my przedostajemy się korabem z napisem na burcie muzyczne dary do dziesiątki pierwszej. Piękny dzwon okrętowy, wpłynęliśmy do dziesiątki pierwszej, tutaj Marcin Wargocki, utwór Jesteś.

Jesteś. Utwór zwyciężał niejednokrotnie na naszej liście. W tym tygodniu miejsce 10. Marcin Wargocki. Jesteś. Na 9. ksiądz Adam Ulatowski. Herec wyrwany z niewoli. Jestem pewien.

Piękny jest ten fragment, zresztą jak każdy. Ksiądz Adam Ulatowski, Herez wyrwany z niewoli. Jestem pewien, na 9 marzy nam się sytuacja, żeby zagrać kiedyś listę w całości, to znaczy utwory w całości dla Państwa. Niestety taka sytuacja ma miejsce, że musimy się zmieścić w godzinie. No i dlatego też te utwory brzmią jak brzmią, ale w suplementach staram się oczywiście grać je dla Państwa również. Wtedy brzmią w całości. Marcin Wargocki, jesteś na 10, na 9 ksiądz Adam Ulatowski, Herez wyrwany z niewoli. Jestem pewien, na 8 Antybabilon System, Mamo.

0: Życie, istnienie to największy dar, jaki otrzymujemy od Boga i dlatego nie wolno odbierać nikomu, a nawet sobie, tego daru, daru życia. Bóg ma pełne prawo do życia. I pamiętajmy o tym. Piąte, nie zabijaj. Antybabilon system Mamo na ósmym. Na siódmym Wiola Brzezińska, Historia pewnego dzieciństwa. To utwór do filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. Mówiłem, że na chwileczkę jeszcze powrócimy do tematu cudów eucharystycznych. Jest taki jeden, który wydarzył się, Grzegorz Górny z nami. Gdzie?
1: Tak, w Sienie doszło w 1730 roku do kradzieży konsekrowanych hostii z tabernakulum, które później zostały odnalezione w puszce na ofiary. I było tych konsekrowanych hostii 351. I zostawiono je w osobnym miejscu, mając nadzieję, że one się jakby samoczynnie rozpadną. A tymczasem od tego 1730 roku minęło prawie 300 lat. I co ciekawe, one zachowały do dziś swoją świeżość. Mają ten sam kształt, mają zapach, świeży zapach chleba. Zachowały ten sam kolor, nie pożółkły. I to też jest zjawisko, które wymyka się prawom natury. I do dzisiaj można oglądać te hostie nienaruszone w kaplicy właśnie w Bazylice Świętego Franciszka.
0: W Sienie właśnie. Niesamowite, prawda? Przyznają Państwo, 300 lat nienaruszona struktura widzialna chleba eucharystycznego, czyli obecnego istotowo Chrystusa. Niebywałe, piękne, zachwyć się, podaj dalej. Bóg w ten sposób woła, ja jestem.

Tak, tak, przebacz, poproś o przebaczenie, ale przede wszystkim przebacz, zadzwoń, napisz, spotkaj się, podaj rękę, przebacz. To było miejsce siódme, Wiola Brzezińska, historia pewnego dzieciństwa, utwór do filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego, już na siódmym miejscu, proszę bardzo. Na szóstym Maleo, nowy plan, właśnie.

przebaczenie to plan, ależ to super sprawa, po prostu. Zwróćcie Państwo uwagę, bo to ma ogromną głębię, to przebaczenie, to plan, nowy plan. To Jezus Chrystus, to Jego imię samo, Jehoszua, Bóg zbawia, to przebaczenie, które przynosi nam po grzechu pierworodnym i ratuje nas z krainy śmierci, w której żyjemy obecnie, do krainy życia wiecznego. Niesamowita akcja ratunkowa Jezusa. Nowy plan. Tym się dziel z innymi. Jesteś chrześcijaninem, katolikiem, katoliczką. Mów o tym innym, że jest przebaczenie, że jest możliwość życia i to życia wiecznego w pełni szczęścia, bez zmartwień, bez trudności, bez problemów. Tak, takie życie daje nam Bóg. I to nie jest tania oferta, tylko rzeczywiście tak jest. Maleo, 6 na 5. Gabi Gąsior, Czas to miłość.

Czas to miłość, nie żałuj go, ale piękną barwę ma ten dźwięk. Ktoś, kto ma dobre głośniki, to słyszy, jak pięknie brzmi barwa tego dźwięku. Jak miłość, światło. Miłość jest światłem, czas to miłość. To oczywiście maksyma prymasa tysiąclecia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w wykonaniu Gabi i Wojciecha Gąsiorów na miejscu piątym. Na szarym złocie już Jerla mi Messiah, pytania. Gratulujemy.

Tak, bierzcie rzeczywistość wiary od tych, którzy coś, a najpewniej tego, który jest samą istotą życia, widzieli Chrystusa. Od nich bierzcie wiarę i przekazujcie dalej. Yerlam Messiah, pytania z czwartego, przepraszam, z piątego na czwarty, już na szarym złocie, genialnie. A z pierwszego na trzecie, zwycięzcy sprzed tygodnia, w tym tygodniu z brązem, gole z orkiestra, bo tylko jest jeden Jezus Pan.

Bo tylko jest jeden Jezus Pan. Brąz w tym tygodniu dla zespołu Galec Orchestra. Kto otrzymuje srebro? Porozumienie. Królów Król. Właściwie wszelkie możliwe kruszce, jakie tylko istnieją, jakie sobie wyobrażamy, a nawet których sobie nie wyobrażamy, bo na przykład przeźroczyste złoto jak szkło. Widzimy to porównanie w Apokalipsie. Królów Król też w tej księdze, przede wszystkim w tej księdze przepięknie, arcypięknie prezentuje się Król w Król, zajrzyj tam, Pan Panów, Król Królów, Jezus Chrystus. Bardzo prosimy, srebro.

0: Tak. Jak musiała być ciężka korona, jak musiał być ciężki krzyż, jak cała ludzkość, jak każdy z nas, jak wszystkie nasze grzechy. Tak mi w tej chwili jeszcze raz staje przed oczami ten obraz kapłana sprawującego Eucharystię w Stanach Zjednoczonych i ten ciężki kielich, którego nie może podnieść, płacze nad obecnością Chrystusa, który objawia mu się z potęgą swojego istnienia i potęgą, która niszczy nasz grzech. Niesamowity obraz. Pisze jeszcze pan szybciutko a propos, pan Józef, pozdrawiam pana doktora Dariusza, wszystkich słuchaczy Złotej Listy, Bóg niech wszystkim błogosławi. I pan Józef pisze, że w Poznaniu jest sanktuarium Trzy Hostie, tam też w średniowieczu zadział się cud eucharystyczny, warto odwiedzić. Tak, rzeczywiście, bardzo warto to odwiedzić, to miejsce, gorąco państwu polecam, to kościół barokowy, kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Zajrzyjcie i poczytajcie na ten temat. Cud Trzech Hostii. Dziękuję serdecznie za tę korespondencję. A teraz Złoty Gong. Właśnie. Boskie Serce Jezusa. Śpiewa Agnieszka Cudzik i otrzymuje Złoty Gong. I łączymy się z Agnieszką Cudzik po trudach, ale jednak udało się połączenie. Agnieszka Cudzik, witamy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Z tej strony Agnieszka Cudzik. Z całego serca dziękuję Państwu za Państwa głosy. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie być w tak wyjątkowym gronie artystów. I głęboko wierzę, że tekst tej wyjątkowej pieśni, jak i muzyka zdziała wielkie rzeczy w Państwa życiu, w Państwa sercach i może przybliży do Jezusa Chrystusa. Głęboko właśnie ufam, że poprzez muzykę możemy przybliżyć się do miłosierdzia Pana Jezusa i dzięki temu otworzyć też nasze życie na Jego działanie. Z całego serca bardzo dziękuję i życzę Państwu wszystkiego co najpiękniejsze i żeby Pan Jezus zawsze Państwa prowadził. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, Agnieszka Cudzik, Boskie Serce Jezusa zwycięża. Jeszcze za chwilę pozdrowimy niektórych z Państwa i zakończymy listę.

0: Boskie Serce Jezusa zwycięża. Agnieszka Cudzich pięknie śpiewa. 1290 notowanie przechodzi do historii. Jeszcze pozdrawiamy naszych słuchaczy za oceanem. Pan Dariusz pisze, pozdrawiamy i słuchamy Bożej Listy Muzyczne Dary. Dziękujemy za koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast. Przepiękna modlitewna inicjatywa z modlitwą Pokój i Dobro. Proszę pozdrowić grupę Pro Life Kolbe. I pan Michał pisze, oczywiście jestem i czekam na notowanie listy MD. Pozdrowienia dla wszystkich serdeczne. Pani Małgorzata, Krzysztof, Dariusz, Bogusław, Anna, Urszula, Michał, Alina, serdecznie wszystkich pozdrawiamy, zapraszamy na listę za tydzień.
1: Lista przeboju.
2: Muzyczne dary.
3: Lista dary.
2: Muzyczne dary.
1: Lista przeboju. Zapraszamy na
2: muzyczne dary.
1: Darek Ciszewski.
2: Janusz Janina Iwański.
4: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja. With one.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.